0: magazyn Antyradia.
1: Mają rozmach. Aż 360 pomysłów złożyli do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gliwic. Projekty przeszły już weryfikację, a o szczegółach opowie Marta Kryś z Centrum 3.0.
2: Było ich 360, więc rzeczywiście dużo. Nie jest ona rekordowa, ale utrzymuje się na takim podobnym wysokim poziomie. Natomiast rekordową będziemy mieli kwotę na realizację tych zadań, ponieważ na przyszły rok to jest po raz pierwszy w Gliwicach ponad 10 milionów złotych. Zgłoszone zimą projekty mieszkańców były weryfikowane, oceniane, czy są możliwe do realizacji, czy jakieś tam kwestie związane z własnością terenu, albo też z różnymi gestorami sieci, no czy nie ma po prostu jakichś przeszkód. I wszystkie, które przeszły tę weryfikację pozytywnie, trafią do głosowania. Ono się rozpocznie 26 sierpnia i potrwa przez 3 tygodnie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chciałam powiedzieć, no, że teraz też trwa procedura odwoławcza, czyli jeżeli ktoś nie zgadza się z wynikami tej oceny, może też takie odwołanie w ciągu 7 dni złożyć i będzie ono jeszcze rozpatrywane.
1: To jest chyba teraz też taki czas, w którym można te projekty promować, żeby na nie właśnie mieszkańcy Gliwicy głosowali.
2: Tak, można. My w Gliwicach mamy taki podział na zadania ogólnomiejskie i zadania dzielnicowe. Tych ogólnomiejskich było bardzo dużo propozycji w tym roku, bo aż 33, ale nie wszystkie projekty, mamy też taki wymóg formalny, że właśnie złożenie wniosku o projekt ogólnomiejski wiąże się z poparciem już na tym etapie 100 mieszkańców Gliwic. I tutaj większość tych projektów tego poparcia nie zyskała. Myślę, że tak mieszkańcy próbowali właśnie, które projekty z najlepszą reakcją się spotkają. Natomiast z tych, które już potem te 100 głosów zdobyły i które oceniono pozytywnie, będziemy mieli 4 wnioski do wyboru jesienią. To będą wydarzenia taneczne dla mieszkańców, inicjatywy sportowe takie pomiędzy dzielnicami, integrujące dzielnice. Również po raz kolejny takie zadanie, które myślę z pozytywnym bardzo odbiorem się spotyka i było już wybierane do realizacji, to jest dostęp do e-booków i audiobooków dla osób, które no właśnie odwiedzając Bibliotekę Gliwicką mogą sobie z takiej usługi potem bezpłatnie skorzystać i festiwal literacki. Także takie projekty ogólnomiejskie, a jeśli chodzi o promocje i o projekty dzielnicowe, no to się dopiero myślę zacznie, tak pod koniec wakacji. Zadania w dzielnicach są różnorodne, dotyczą właśnie i zajęć dla seniorów, dla dzieci, dla młodzieży, oczywiście inwestycji, jakichś budowy parkingów, nasadzeń. No też powtarzają się zadania dotyczące zakupu defibrylatorów. Bardzo ważne są takie miejsca rekreacji, wypoczynku dla mieszkańców. No ale co na kolejny rok się okaże najważniejsze, to dopiero zobaczymy.
1: A która dzielnica najbardziej się zaangażowała? W której było najwięcej tych pomysłów?
2: Była to w tym roku Sośnica. Zgłoszono 36 wniosków. No jest to też najliczniejsza dzielnica Gliwic, więc akurat to nie dziwi, ale rzeczywiście liczba jest imponująca. Bardzo dużo też projektów zaproponowali mieszkańcy Szobiszowic i Zatorza, w obu tych dzielnicach po 26 wniosków.
1: A jeśli chodzi właśnie o pomysły w dzielnicach, to są raczej takie drobne inwestycje, drobne zadania, czy są jakieś takie większe? Jak to wygląda?
2: W różnych dzielnicach różnie i w poprzednich latach też tak było. Czasami jest tak, że mamy w dzielnicy tylko 2-3 zadania i one są bardzo duże, zajmują całą pulę przeznaczoną dla danej dzielnicy. To w zależności od wielkości dzielnicy waha się od 200 do ponad 600 tysięcy złotych, ale są też takie dzielnice, które właśnie rok w rok właściwie stawiają na takie projekty mniejsze i mają ich do realizacji, już nie do wyboru, bo do wyboru więcej, ale do realizacji 6, 7, 8 takich właśnie mniejszych projektów, często też takich dotyczących właśnie czasu wolnego. Coraz bardziej też mieszkańcy chyba doceniają i potrzebują właśnie takiej oferty, żeby tworzyć jakieś takie okazje do tego, żeby wspólnie z sąsiadami czy z osobami w podobnym wieku razem coś w dzielnicy twórczego, fajnego, kreatywnego zrobić, wziąć udział właśnie w jakichś zajęciach.
1: A jeśli chodzi teraz o dalsze procedury, głosowanie ruszy pod koniec wakacji, a potem co dalej?
2: Potem będziemy liczyć głosy, ponieważ w Gliwicach mamy ciągle jeszcze też głosowanie w formie papierowej. Niektóre miasta z tego zrezygnowały, my nie, bo tak widzimy, że mieszkańcy są przywiązani też do tej formuły, więc musimy po zakończonym głosowaniu do tych głosów elektronicznych jeszcze te papierowe podoliczać, pozliczać i wtedy gdzieś w połowie października publikujemy już wyniki, wiemy, które zadania trafią do realizacji, no i pozostaje poczekać na początek roku 27, no kiedy właśnie ta realizacja już tych zadań ruszy.
1: A jeśli chodzi o te papierowe głosowania, gdzie będzie można oddać swój głos w ten sposób?
2: Można to zrobić w siedzibach Centrum 3.0. My mamy 4 lokalizacje. Co roku też nawiązujemy współpracę właśnie z biblioteką, z Miejską Biblioteką Publiczną, która ma filię niemal w każdej dzielnicy i w filiach biblioteki również można to zrobić. No i oczywiście w Urzędzie Miejskim, zarówno na ulicy Zwycięstwa, jak i na Jasnej. My też będziemy pojawiać się na takich większych wydarzeniach plenerowych we wrześniu, w tym czasie, kiedy będzie trwało głosowanie. Na przykład myślę, że na pikniku seniora w parku Chopina będzie można nas spotkać, więc też mieszkańcy podczas takich wydarzeń mogą oddać głosy.
1: Chciałam jeszcze zapytać, czy są jacyś stali bywalcy, że tak powiem, to znaczy osoby, które co roku zgłaszają pomysły właśnie do budżetu obywatelskiego.
2: Tak, jest wiele takich osób. Są tacy liderzy w dzielnicach, którzy każdego roku niemal mają jakieś pomysły, czekają też na tę procedurę, żeby zgłosić właśnie swoje kolejne inicjatywy i udaje się wielu osobom z sukcesem, no, kilka lat na przykład z rzędu jakąś taką inicjatywę zaproponować, ale też, i to bardzo cieszy, mamy sporo osób, które po raz pierwszy zgłaszają te wnioski i muszę też powiedzieć, że w tym roku pojawiły się wnioski młodzieży, osób w wieku nastoletnim, więc to też jest, myślę, takie budujące, że również młodzież zaangażowała się w budżet obywatelski i widzi jakąś potrzebę zmiany w swojej dzielnicy i chce na to jakoś tak pozytywnie wpłynąć.
1: Niektóre miasta mają taki podział, że mają na przykład zielone budżety, szkolne budżety. Jak to jest w Gliwicach?
2: No, ustawa nam nie pozwala na takie kategorie tematyczne dzielić. To zazwyczaj jest gdzieś jeszcze obok, coś dodatkowego, co wygląda i podobnie jest procedowane jak budżet obywatelski. I my na przykład mamy też szkolny budżet obywatelski, rzeczywiście, ale on dotyczy tylko takiego stricte określonego charakteru zadań, bo w Gliwicach akurat ten szkolny budżet obywatelski służy temu, żeby zachęcić młodzież do podejmowania takich działań na rzecz innych, charytatywnych, integrujących społeczność szkoły, na przykład z mieszkańcami, ze społecznością dzielnicy, raczej właśnie o takim wymiarze społecznym, czyli w tym naszym szkolnym budżecie nie chodzi o to, żeby doposażać szkołę albo żeby coś remontować, a bardziej o to, żeby tak społecznie i charytatywnie działać i do tego młodzież zachęcać. I mamy taki budżet, tam kwoty są właśnie niewielkie, ale myślę, że też dopasowane do tych inicjatyw, bo szkoła, która zgłosi się do udziału, jakby może tutaj zawalczyć o 10 tysięcy złotych, które no, można dowolnie rozdzielić na kilka zadań, na 2, 3, 4 zadania, zależy jakie to inicjatywy dzieciaki zaproponują. W tym roku 16 szkół wzięło udział w tej inicjatywie. Już przygotujemy się też do kolejnej edycji szkolnego budżetu obywatelskiego, więc staramy się też w ten sposób w młodzieży taką postawę proobywatelską i prospołeczną budować.
1: Dobrze, a wracając do tego głównego budżetu obywatelskiego, jakie na przykład już w Gliwicach, w poprzednich edycjach udało się projekty zrealizować?
2: Och, tego jest bardzo dużo, bo każdego roku do realizacji trafia pomiędzy 70 a 90 projektów. Dużą mamy tutaj ofertę aktywizacji seniorów. Tych zadań w dzielnicach jest kilkanaście każdego roku. Jeśli chodzi o inwestycje, pojawiają się dzięki temu pump traki. Modernizowane są place zabaw. Już niekoniecznie może nowe, bo tych mamy dosyć dużo, chociaż też jeszcze są. No ale też te, które już istnieją, wymagają co kilkanaście lat jakiejś wymiany, czy nawierzchni, czy urządzeń, żeby były bardziej no, ciekawe, interesujące dla dzieciaków po prostu. Także takie zadania się pojawiają. Wszelkie też takie sprawy dotyczące właśnie jakichś miejsc parkingowych, tam gdzie jest taka potrzeba, gdzie mieszkańcy widzą, że trzeba szybciej zainterweniować i jakąś taką infrastrukturę stworzyć, to też się w mieście pojawiało.
1: Powiedziała Pani, że rekordowa kwota jest w tym roku 10 milionów złotych, ale to niekoniecznie musi oznaczać, że uda się więcej tych projektów zrealizować, bo też pewnie realizacja ich jest droższa.
2: Ceny rosną tak jak wszędzie, tak jak i chyba naszych wydatków domowych. Myślę, że jednak ta kwota na pewno pozwoli na realizację większej liczby, bo ona jest znacząco większa. To około 2,5 miliona więcej niż w poprzedniej edycji, więc myślę, że tutaj jest spora szansa. Ale też no, liczba tych zadań, to ich wartość też jest różna, prawda? Bo czasami mamy zadania za 500 000 i takich będzie kilkanaście, a mamy też takie drobne, niekiedy warte kilka tysięcy złotych, a też ważne, też potrzebne. No więc zobaczymy, jak to się ułoży. Tego nigdy nie idzie przewidzieć, to zawsze dopiero głosowanie pokazuje i co roku te wyniki są dla nas zaskakujące, w tym sensie, że po prostu nie przewidzielibyśmy ich.
1: A w tej edycji jakie są najdroższe zgłoszone projekty?
2: Te droższe zadania właśnie często dotyczą placów zabaw, ponieważ tam rzeczywiście czy wymiana nawierzchni, czy wykonanie nowego ogrodzenia, czy też zakup tych urządzeń, to są takie rzeczy kosztowne i to zawsze się składa na sumę kilkuset tysięcy złotych, więc to są takie największe zadania. Nie mamy w zadaniach ogólnomiejskich w tym roku żadnej inwestycji takiej dużej, ale myślę, że to też dobrze, ponieważ jeszcze z poprzednich lat te największe zadania są, ich realizacja jest kończona, więc może dobrze, że tam się to dzieje i te zadania powolutku zmierzają ku końcowi, a my tutaj na takie mniejsze właśnie i też bardziej dotyczące czasu wolnego zadania głosujemy i takie będziemy mieć do wyboru. Więc to się tak dosyć naturalnie dobrze złożyło, myślę.
1: Teraz w najbliższym czasie będą oddawane może jakieś zadania z budżetów obywatelskich poprzednich?
2: Nie umiem pani tak powiedzieć, to musielibyśmy już realizatorów zapytać, czyli na przykład Miejski Zarząd Usług Komunalnych albo Zarząd Dróg Miejskich, bo już wtedy jednostki są odpowiedzialne za tę realizację od A do Z. Więcej wiem o czasie wolnym właśnie, bo tutaj i te rzeczy senioralne, kalendarz na stronie www.decydujmyrazem.gliwice.pl, w zakładce budżet obywatelski też można sobie zobaczyć właśnie, gdzie w dzielnicy jakieś wydarzenie. Teraz wiem, że mecz pokazowy futsalu w jednej z dzielnic odbędzie się w najbliższych dniach, pamiętam, tak? No i też można sobie na Facebooku profil Gliwicki Budżet Obywatelski polubić, tam też wrzucamy i plakaty dotyczące wydarzeń, które przed nami i też właśnie, kiedy jakaś inwestycja jest już oddawana do użytku, to też często zamieszczamy zdjęcia, no jeśli wykonawcy nas o tym poinformują, a bardzo często to robią.
1: A tak na przestrzeni lat i tych wszystkich edycji budżetu obywatelskiego w Gliwicach, jakby pani oceniła, więcej jest tych zadań inwestycyjnych, czy takich jednak społecznych coraz więcej się pojawia?
2: To właśnie przesuwa się tutaj w stronę tych zadań miękkich. Niech liczby powiedzą o tym. No, jeszcze tam te 7-6 lat temu kierowaliśmy na przykład do MZUK-u około 100 zadań do oceny, a do Wydziału Kultury i Sportu no na przykład około 25. Teraz już do Wydziału Kultury i Sportu kierujemy ponad 70 wniosków, a tych inwestycyjnych jest mniej, więc to widać po tych liczbach po prostu, no, że rzeczywiście więcej jest takich potrzeb dotyczących tego czasu wolnego.
1: O tegorocznym budżecie obywatelskim w Gliwicach mówiła Marta Kryś z Centrum 3.0. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Na wakacjach warto zadbać o to, co jemy. Zmiana klimatu, wody, diety i flory bakteryjnej sprawia, że w czasie urlopu częściej dochodzi do zatruć i dolegliwości układu pokarmowego. Dietetyczka Natalia Korniluk.
4: Przede wszystkim nie eksperymentujmy z nowymi potrawami przed wyjazdem. Postawmy raczej na takie produkty, które znamy i dobrze tolerujemy. Można zacząć przyjmować probiotyki o udokumentowanym działaniu. Najlepiej tak tydzień przed wyjazdem, no ale tutaj najlepiej też jest zasięgnąć porady farmaceuty.
5: A jeśli probiotyki, to jakie?
4: Warto pamiętać, żeby była konkretna ilość tych szczepów, tych bakterii. Możemy zastosować Saccharomyces boulardii, to jest taki najpopularniejszy szczep bakterii probiotycznych, które możemy po prostu przed wyjazdem zastosować.
1: Infekcje żołądkowo-jelitowe związane z podróżami dotykają od 30 do 70% podróżujących. Wynika to z badań opublikowanych przez BMJ, Clinical Evidence. Zatrucie pokarmowe może być wywołane przez różnego rodzaju patogeny, m.in. norowirusy, salmonelle czy bakterie E. coli.
6: Wysoka temperatura, niewłaściwe przechowywanie żywności czy jedzenie w takich przygodnych miejscach, nieznanych dla nas na co dzień, mogą spowodować zatrucie pokarmowe. Takie wysokie temperatury mogą przyspieszać rozwój bakterii. W lodówce najlepiej utrzymywać temperaturę poniżej 4 stopni Celsjusza, a w zamrażarce poniżej minus 18 stopni.
1: Mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
6: Szczególnie w okresie letnim zwróćmy uwagę na warunki przechowywania żywności w sklepach i lokalach gastronomicznych. Szczególnie dotyczy to żywności nietrwałej mikrobiologicznie. Mam tutaj na myśli kanapki, sałatki, ciastka z kremem, wyroby mięsne, wyroby mleczne czy lody. Zawsze upewniajmy się, że żywność jest odpowiednio gotowana, ma odpowiednią obróbkę termiczną oraz datę przydatności do spożycia.
1: Grillowanie to jedna z najpopularniejszych letnich aktywności, ale warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Surowe mięso powinno być przechowywane w lodówce lub w torbie termicznej aż do momentu przygotowania, a po ugrillowaniu nie należy kłaść go z powrotem na talerzu, na którym wcześniej leżało surowe mięso. Trzeba też zadbać o dokładne dopieczenie mięsa, szczególnie drobiu i wieprzowiny. Nie można zapominać również o umyciu rąk i używaniu oddzielnych desek oraz szczypiec do surowych i gotowych produktów, co ogranicza ryzyko przenoszenia bakterii. Latem szczególnie ważna jest też zasada: nie pozostawiamy jedzenia na słońcu ani w nagrzanym samochodzie, bo nawet krótki czas w wysokiej temperaturze może sprzyjać namnażaniu się bakterii.
3: Z ekspertami rozmawiała Karolina Marcisz.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: Zanurz się w Pszczynie. I to dosłownie. Powstały tam dwa zbiorniki, w których można nurkować. Opowiedzą o tym burmistrz Pszczyny i nurek Dariusz Skrobol oraz po prostu nurek Przemysław Czyszczon.
8: Mamy faktycznie dwa zbiorniki, które kiedyś dawno, dawno temu w latach 70. i 80. zostały przygotowane do tego, aby zaopatrzyć wodę największe osiedle Piastów. One nigdy nie zostały zalane i do roku 2017-16 zdecydowałem, żeby te zbiorniki uruchomić ponownie, bo była opcja albo je rozebrać, albo je uruchomić. I tak naprawdę po analizie rozbiórki stwierdziliśmy, że rozbiórka jest tak droga, że lepiej je uruchomić ponownie, ponieważ mieliśmy w 2010 roku bardzo trudny moment, kiedy podczas przewrócenia się dwóch transformatorów przy zbiorniku goczałkowickim wysiadła stacja uzdatniania wody i wtedy całe osiedle Piastów w Pszczynie zostało bez wody i bez możliwości wody sanitarnej, bez możliwości wody pitnej. Dowoziliśmy wodę beczkowozami i tak powiązałem te fakty, jednocześnie już wtedy wiedząc, że obrona cywilna i ochrona ludności jest istotna, stąd wyremontowaliśmy te zbiorniki i zalaliśmy je wodą. Przy okazji stwierdziłem, bo jestem nurkiem, że dobrze by było, to zbiorniki są na tyle fajne, że można by je też wykorzystać w innych celach i po analizie stwierdziłem, że te zbiorniki są idealne do tego, żeby je połączyć pod ziemią korytarzem i zrobić z nich miejsce do nurkowania. I tak powstało Centrum Szkolenia Nurków w Pszczynie, które jest dodatkiem do zbiorników wody rezerwowej, ale przede wszystkim podstawowym elementem tego zbiorniku to jest zabezpieczenie przeciwpożarowe, ponieważ w każdym momencie straż pożarna może podjechać i zatankować dowolną ilość wozów, tak naprawdę w ogromną ilość wody, ponieważ zbiorniki mają szerokość 11 metrów, głębokość 6 metrów, czyli jest to gigantyczne na ilość kubików, które mogą być wykorzystane zarówno do wody technicznej zasilając osiedla, do wody pitnej przy użyciu odpowiedniego systemu, który również posiadamy, uzdatnienia wody. No i przede wszystkim są to zbiorniki, które zabezpieczają całą część Pszczyny w Peposz, to co powiedziałem, więc te elementy są istotne. No i ten element, który dodaliśmy, czyli możliwość nurkowania i tutaj również rozbudowanie tego aspektu nurkowego w zakresie nurkowania rekreacyjnego, czyli takiego, żeby się przygotować na przykład do wyjazdu w ciepłe, ładne morza, ale też specjalistycznego nurkowania jaskiniowego, nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. Ćwiczyła u nas stacja ratownictwa, a teraz dogadaliśmy się z panem Przemysławem i będziemy przygotowywać i robić szkolenia zawodowe, bardzo profesjonalne dla nurków, które robią prace podwodne.
7: No i właśnie, skoro już pan Przemek został wywołany, czyli tutaj nasz specjalista od nurkowania, jak to wygląda, jeżeli ktoś by chciał ponurkować?
9: Burmistrz też szkoli właśnie nurków rekreacyjnych, ale również różne szkoły nurkowania przyjeżdżają i szkolą.
7: Jak wygląda cały proces od ubrania się w pian do wypłynięcia?
8: Proces jest bardzo prosty. Najpierw trzeba przejść szkolenie teoretyczne, szereg wiadomości, które nurek musi posiąść, aby móc wejść do wody. Później oczywiście w asyście instruktora wchodzi do wody, zrobimy pierwsze zanurzenie i myślę, że to jest taki moment, kiedy każdy zapamięta ten pierwszy oddech pod wodą, bo to jest coś, czego normalnie nie ma. Przygotowujemy nurka do tego, jak ubrać maskę, jak tą maskę później pod wodą ściągnąć, przepłukać, później jak wykorzystać automat, który ma oddechowy do tego, żeby go również przepłukać, drugi automat oddechowy zapasowy, oczywiście skręcanie tego sprzętu. To jest cały proces szkolenia. Później jak kursant wchodzi pod wodę, to tak naprawdę musi się z tym innym środowiskiem oswoić. To jest całkowicie inne środowisko. Trzeba pamiętać, że woda ma ogromną wyporność, więc trzeba mu dać też trochę ołowiu do tego, żeby mógł się zanurzyć. No i cała procedura bezpieczeństwa, bo nurkowanie jest podyktowane przede wszystkim tym, aby było bezpiecznie i było, powiem to po młodzieżowo, aby był fan, bo po to się uczymy nurkować, żeby później wejść do jezior, do mórz, oglądać to, co one nam oferują, co dla ludzkiego oka bez uzbrojenia w maskę i bez uzbrojenia w akwalung jest niemożliwe.
7: To wracam do pana Przemysława. Są dwa zbiorniki i jeden jest przystosowany do takiego szkolenia nurkowania w jaskiniach i tam też są jakieś dodatkowe elementy, prawda? Jak wygląda ten zbiornik, jak tam się nurkuje, czego można się tam nauczyć?
9: No to już jest zbiornik bardzo ciekawy. Jest zamknięty przede wszystkim, jest połączony z drugim zbiornikiem tunelami. No i w takim zbiorniku można wiele rzeczy robić. No my akurat jako zawodowi ćwiczymy tam ciężkie warunki. Człowiek w zamknięciu, jak się się ma zachowywać w razie potrzeby, jak ma pomóc drugiemu człowiekowi, jak ma współpracować z dronami podwodnymi, które razem z nim pływają. No i najważniejsze, co tam można ćwiczyć, wyciąganie poszkodowanego nurka. Jest to jedyne takie miejsce, gdzie to można w bezpiecznych warunkach poćwiczyć, nauczyć się, a przede wszystkim różne scenariusze wymyślać, no i wdrażać je w te życie. Tutaj jest bardzo ciekawie, bardzo zamknięty, jest ciekawy, ale jest wymagający.
1: Czy tam są jeszcze jakieś elementy, które utrudniają takie zwykłe, czy zwykłe w cudzysłowie, pływanie góra-dół? Czy tam są jakieś właśnie zakamarki? No bo podejrzewam, że w jaskiniach to nie jest taki prosty tunel, taki prosty basen.
9: Tam są dwa poziomy tylko zrobione takie specjalnie i tunele dookoła, którymi można pływać i one mają różne wysokości. Niektóre są takie dość duże, gdzie każdy przejdzie, ale niektóre są bardzo, bardzo wąskie, gdzie no niektórzy mają problem nawet wejść.
10: Zbiornik zamknięty jest tak zaprojektowany, aby sprawdzić nurka w każdych warunkach, które mogą go spotkać nurkując w jaskiniach czy nurkując w kopalniach. Tutaj wiele nurków z Polski nurkuje również w polskich kopalniach, ponieważ mamy fantastyczne miejsce do nurkowania w Kowarach, to jest Dolny Śląsk, w Konkordii to też jest Dolny Śląsk, tam są zalane kopalnie, gdzie można wejść i penetrować różnego rodzaju poziomy na różnych głębokościach. Dla przeciętnego nurka rekreacyjnego głębokość 30 metrów do 40 to są już bardzo głębokie nurkowania, natomiast dla nurków technicznych schodzimy powyżej 50 metrów i nawet do 100 i takie możliwości również w kopalniach są, ale na każdej głębokości mogą zdarzyć się nieprzewidywalne sytuacje, takie jak na przykład restrykcje, jak zaciski, jak miejsca, gdzie trzeba nagle schodzić bardzo pionowo głową na dół albo wręcz odwrotnie, płotwami na dół. I to wszystko na tych zbiornikach na bezpiecznej głębokości przy możliwości wyjścia na zewnątrz i asekuracji partnera, bo to jest warunek konieczny, że zawsze nurkowanie jest partnerskie. To szczególnie w nurkowaniu rekreacyjnym nie ma możliwości zejścia pod wody bez partnera. Właśnie takie nurkowania na zbiornikach, które są przygotowane do tego, aby wszystkie te sytuacje przećwiczyć zarówno w zakresie rekreacyjnym, jak i w zakresie zawodowym, możemy robić. I wracając do tego zbiornika zamkniętego, bo ten zbiornik jest specyficzny, tam nie wejdzie nurek, który ma uprawnienia tylko rekreacyjne. Musi mieć wyższe wyszkolenie, może wejść tylko z instruktorem, który ma uprawnienia jaskiniowe, tak zwane overhead, to może wejść do tego zbiornika zamkniętego. Natomiast w zbiorniku otwartym tam są dwie platformy, także nurek, który zaczyna nurkować, bo to było pytanie pierwsze pani redaktor, staje na platformie, gdzie woda sięga mu mniej więcej do wysokości brzucha i powolutku zanurzając się najpierw głowę na tej platformie, schodzi coraz to głębiej, a znajdzie się na głębokości 6 metrów. I później takie fajne rzeczy mamy, jak na przykład mamy dwa lustra, gdzie może nurek się zobaczyć, jak ma skonfigurowany sprzęt, jak wygląda pod wodą, jak pracować płetwami, jak poruszać się tak, żeby było ergonomicznie i tak, żeby pływać w sposób perfekcyjny. I do tego potrzebny jest instruktor, który później wychodząc na powierzchnię oczywiście omawia się takie nurkowanie, a pod wodą jest system sygnałów, które przekazuje się oczywiście dłońmi po to, aby nurek zrozumiał, co drugi nurek do niego mówi.
1: I rozumiem, że w tych pszczyńskich zbiornikach 6 metrów to jest ten już najgłębszy punkt, czy można jeszcze trochę głębiej?
10: No musielibyśmy wziąć łopatę, żeby było głębiej. Jest 6 metrów, to jest najgłębiej, ale proszę mi wierzyć, dla nurkowania podstawowego jest to idealna głębokość, ponieważ nurek zaczyna odczuwać pierwsze oznaki ciśnienia w uszach, mniej więcej na, w zależności od tego, od organizmu, na 2 metrach zaczynamy odczuwać pierwsze uciski w uszach i też uczymy nurków, dlaczego są miękkie nosy w maskach, jak wydmuchać powietrze, jak to powietrze wyrównać, to ciśnienie, żeby nie było ucisku na uszach, żeby nie było barotraumy ucha, więc to wszystko uczymy i później spadając na kolejne metry, 4., 5. i 6., tak naprawdę tu odczuwamy już realnie ciśnienie na danej głębokości. Warto zaznaczyć dla tych, którzy nie byli nigdy pod wodą, że woda ma zdecydowaną większą gęstość niż powietrze, więc schodząc już na 10 metrów mamy ciśnienie dwukrotnie wyższe niż na powierzchni wody. Na powierzchni wody mamy ciśnienie zaokrąglając 1 atmosferę, natomiast na głębokości 10 metrów mamy 2 atmosfery, więc zobaczcie Państwo, jaka to jest ogromna różnica dla organizmu, ile trzeba przejść szeregu ćwiczeń, żeby organizm przyzwyczaić do tego, żeby na takiej głębokości czuł się normalnie i swobodnie.
1: Do tej rekreacji chciałam wrócić, bo tak jak mówiliśmy na początku, sporo osób wybiera się w jakieś ciepłe kraje, tam są różne opcje właśnie nurkowania, już nie mówię o snurkowaniu, bo to dla każdego, ale właśnie nurkowania. Czy odczuwacie taki spory ruch, zainteresowanie przed wakacjami, bo ktoś chciałby, zanim ponurkuje w Egipcie, chciałby spróbować w bezpiecznej Pszczynie?
10: Oczywiście, to jest przede wszystkim miejsce do tego, że jeżeli nurek jest nurkiem rekreacyjnym, a z reguły jest tak, że robimy uprawnienia, nurkujemy 2-3 razy w roku, warto sobie przed sezonem przyjechać, zanurzyć się w takich bezpiecznych zbiornikach po to, żeby sobie przypomnieć podstawowe zasady nurkowania, żeby znowu się oswoić z wodą, oswoić się z ciśnieniem. Często jest też tak, że przyjeżdżamy do centrum nurkowego gdzieś w krajach, które taką ofertę mają, gdzie są piękne nurkowiska i oni się pytają, kiedy Państwo ostatni raz nurkowaliście? Gdzie były Wasze ostatnie nurkowania? Z tego powodu, żeby sprawdzić, czy nurek faktycznie ma umiejętności, schodząc na 15-20 metrów, bo z reguły takie nurkowania do 20 metrów w tym trybie rekreacyjnym się odbywają. Więc zapraszam serdecznie. To jest właśnie takie miejsce, aby bezpiecznie przypomnieć sobie o nurkowaniu i zrobić to na wodach otwartych, ponieważ te baseny są otwarte. Te warunki mamy basenowe, natomiast mamy tak naprawdę wody otwarte, bo ten basen rekreacyjny nie jest jest przykryty żadną czapą, tak jak w przypadku tego drugiego zbiornika, ale tak jak powiedziałem, drugi jest stricte techniczny i tam wpuszczamy tylko nurków, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.
11: Mówiąc wprost, jak spojrzymy do góry, to widać słońce.
10: Jeżeli ono jest, to widać słońce dokładnie, natomiast w drugim zbiorniku, tu Przemek to podkreślił, to jest zbiornik trudny, zbiornik wymagający, zbiornik, który pokazuje też umiejętność bycia w przestrzeni zamkniętej. Jeżeli ktoś chce kiedykolwiek spróbować nurkować w jaskiniach czy nurkować w kopalniach, dobrze jest przyjechać do nas, zobaczyć, czy ten proces klaustrofobii się nie pojawi, ponieważ to jest jedna z takich elementów, z których sobie nie do końca zdajemy sprawę. Wchodząc do windy, odczuwamy pewnie niepokój, natomiast wchodząc do zalanej windy, myślę, że to całkowicie inaczej każdy odbiera, więc to jest mniej więcej taka realia.
11: Moimi gośćmi byli burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol oraz nurek Przemysław Czyszczon. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko. Antyradio.

promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang.

0: The Rock Off on the radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Zaćmienie słońca i noc spadających gwiazd w połowie sierpnia będą niezwykłe spektakle na niebie. O szczegółach opowie popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
2: Mamy duże szczęście w ostatnich latach, że 12 sierpnia zwykle przynosi nam naprawdę spektakularne widoki. Pamiętam dobrze, jak 2 lata temu podczas nocy 12 sierpnia podziwialiśmy piękną zorzę polarną z Polski i jednocześnie maksimum deszczu Perseidów, taki najbardziej popularny w roku rój spadających gwiazd. W tym roku mamy jeszcze większą kumulację, możemy powiedzieć, dlatego że 12 sierpnia przypada najważniejsze wydarzenie astronomiczne w Polsce, w Europie i na całym świecie, bo czeka nas całkowite zaćmienie Słońca, które pierwszy raz od 27 lat zagości w kontynentalnej części Europy. Starsi ze słuchaczy mogą pamiętać być może 11 sierpnia 1999 roku. Wtedy niektórzy z rodzicami, niektórzy sami już podróżowali na przykład nad Balatą na Węgrzech, żeby takie zaćmienie zobaczyć. W Polsce mieliśmy bardzo głębokie zaćmienie częściowe, miejscami nawet 90 parę %, ale od tamtej pory tak głębokiego zaćmienia nie było. Teraz to się zmieni, bo 12 sierpnia czeka nas zaćmienie Słońca, którego pas będzie przechodził przez biegun północny, Grenlandię, Islandię i Hiszpanię. W Polsce będziemy widzieli wtedy bardzo głębokie, częściowe zaćmienie, którego faza dojdzie do około 85%, więc naprawdę całkiem sporo. I to już mogła być atrakcja sama w sobie, ale podbijamy stawkę, dlatego że to zaćmienie wydarzy się o zachodzie słońca. To będzie bardzo wyjątkowy dzień, kiedy ci, którzy będą czekali na przykład, nie wiem, na plaży, albo też niekoniecznie, bo wszyscy w całej Polsce będą szukali tego miejsca, gdzie będzie można zachód zobaczyć, bo wszyscy będziemy widzieli, jak będzie zachodziło słońce już zaćmione w około 85%. Więc to będzie taki rogalik zachodzący. Absolutnie niezwykły widok. I możemy pomyśleć, że zaćmienie słońca, gdy słońce już zajdzie, przyniesie nam chwilę wytchnienia, odpoczynku i pomyślimy sobie, dobra, to już koniec, można iść teraz odpoczywać. No to nie. 12 sierpnia zazwyczaj słynie z tego, że mamy wtedy maksimum roju Perseidów i tak też będzie w tym roku. A z uwagi na to, że zaćmienia wypadają tylko podczas nowiu, no to będą też najbardziej idealne warunki do obserwacji spadających gwiazd, bo o ile teraz na pole roku, gdy jesteśmy i się nagrywamy, mamy pełnię księżyca i to jest zwykle czas, gdy widzimy gwiazdy najgorzej, bo księżyc widzi najjaśniej, no to podczas nowiu księżyca nie widać go w ogóle. Niebo jest wtedy ciemne i to są absolutnie najlepsze warunki, żeby oglądać maksimum roju Perseidów. Perseidy to jeden z najdłużej obserwowanych rojów meteorów na świecie, był już w starożytności. Obfituje nam zazwyczaj taką aktywnością na poziomie około 100 zjawisk w ciągu godziny, w takich idealnych warunkach. Realnie to zazwyczaj jest około 70-80 spadających gwiazd w ciągu godziny, zazwyczaj w drugiej połowie nocy. Na początku widać ich trochę mniej, wtedy radiant roju, czyli tak zwany punkt, z którego one wylatują, jest stosunkowo nisko nad horyzontem, ale z każdą godziną on będzie się coraz bardziej wznosił, a znajduje się w konstelacji Perseusza, w takiej jesiennej konstelacji, to będziemy tych meteorów widzieli więcej, więc warto zabrać ze sobą jakiś leżaczek, koc, karimatę, rozłożyć gdzieś na polu, z dala od świateł miejskich, pod latarnią wcale nie jest najciemniej i spoglądać w stronę nieba możliwie jak najdłużej, więc kubek z kawą też się na pewno przyda, tak żeby nam było oczywiście nocą wygodnie, ale też nie za wygodnie, żebyśmy nie zasnęli, kawa na pewno też w tym pomoże.
1: To jeżeli zaczynamy o zachodzie słońca, od tego częściowego zaćmienia, to do której będziemy musieli wytrwać, żeby jeszcze zobaczyć spadające gwiazdy?
2: Do bladego świtu, dlatego że ich najwięcej będzie już pod koniec rzeczywiście nocy. Ta noc aktualnie będzie się kończyła gdzieś około godziny 2:30, wtedy zaczyna już powoli świtać, nie wiem, może około już godziny 3:00, więc warto do tego momentu dotrwać, wtedy zobaczymy wyraźniej, że niebo zaczyna już nam powoli jaśnieć i wtedy też pewnie tych spadających gwiazd będziemy widzieli najwięcej, a potem niebo jaśniejące bardzo szybko nam zacznie ten widok zabierać. Także odpocznijmy do późnego popołudnia tego 12 sierpnia, zobaczmy częściowe zaćmienie słońca, a potem spadające gwiazdy. I tutaj ważna uwaga, o ile spadające gwiazdy można oglądać totalnie na luzaku, nie trzeba do tego żadnej wiedzy, niczego nie potrzeba, żadnych instrumentów optycznych, to ile tak jest w przypadku spadających gwiazd, to zaćmienie jest trochę inaczej. Tam co prawda nie potrzebujemy żadnych instrumentów optycznych, lornetek, teleskopów czy lunet, ale warto zadbać o nasz wzrok. Obserwacje słońca, niezależnie czy to niezaćmionego, czy zaćmionego, mogą być niebezpieczne dla naszego wzroku, więc bezwzględnie potrzebujemy zabezpieczyć nasz wzrok. To można zrobić na kilka sposobów. Najlepszym i też prawdopodobnie jednym z najtańszych jest kupno profesjonalnych okularów do obserwacji zaćmienia słońca. One się nazywają po prostu okulary do obserwacji zaćmienia słońca, więc pod tą nazwą znajdziemy je na przykład w popularnych serwisach aukcyjnych, czy po prostu w sklepach internetowych. Dobrze je mieć. Wtedy będziemy mogli bezpiecznie to obserwować. Sama maksymalna faza zaćmienia wystąpi o zachodzie słońca, więc jak pewnie wiemy, zwykle ten zachód słońca jakoś tak całkiem nieźle widać i bez specjalnych okularów nie jest to najrozsądniejsze i najbezpieczniejsze, ale ta końcowa faza, czyli ten moment zachodu, pewnie jeszcze ujdzie, jak zobaczymy to bez tych okularów. Niemniej jednak warto skorzystać też z innych rozwiązań. Polecam wybrać się do lasu liściastego albo do parku. Bardzo często w takich miejscach widzimy na ziemi takie małe prześwity, plamki światła, które nie zwracamy na nie codziennie uwagi, bo wyglądają po prostu jak okrągłe plamki światła. Co ciekawe, podczas zaćmienia przekonujemy się, że liście na drzewach działają wtedy jak kamera otworkowa i te plamki de facto są obrazem tarczy słońca. Zazwyczaj na co dzień okrągły, więc nikt na to nie zwraca uwagi, ale podczas zaćmienia te plamki przybierają kształt zaćmienionego słońca, więc zamiast takich małych okrągłych plamek będziemy mieli takie małe półksiężyce najczęściej. Podczas zaćmienia w Polsce może być to jednak wyjątkowo trudne, bo zaćmienie wystąpi nisko nad horyzontem już o zachodzie słońca, więc ten efekt nie będzie spotęgowany, ale możemy wykorzystać na przykład durszlak i ustawić za nim jakąś białą ścianę i wtedy rzucając światło słońca przez taki durszlak też zobaczymy przez te dziurki na białym ekranie takie małe obrazy zaćmienionego słońca. To są takie najprostsze metody, które pozwolą nam bezpiecznie, bez narażenia na naszego wzroku oglądać zaćmienie. Kiedyś mówiło się jeszcze o dyskietkach 3,5 cala, ale kto dzisiaj wie, co to jest?
3: Tak zaczęłam kiwać głową, że chyba młodzi nie pamiętają i na hasło dyskietka robią wielkie oczy. Mówiłeś, jak najlepiej oglądać to zaćmienie. Wiadomo, że to całkowite, tak jak już wspominaliśmy, Islandia, Grenlandia, Hiszpania. W Polsce, jeżeli byśmy bardzo chcieli zobaczyć jak najwięcej, gdzie najlepiej się umiejscowić? No wiadomo, że nie w środku miasta oświetlonego, ale właśnie, czy to będą góry, morze, gdzie będzie można zobaczyć najwięcej, najlepiej?
2: No więc najlepiej najbliżej Hiszpanii oczywiście, czyli w tym przypadku południowo-zachodnia Polska. Zielona Góra będzie się mogła cieszyć mniej więcej tym największą fazą zaćmienia, tam będzie ponad 85%, jeśli mi pamięć nie myli. Im dalej na południowy zachód, tym rzeczywiście zaćmienie będzie miało najgłębszą fazę. W Polsce południowo-wschodniej ta najgłębsza faza, w ogóle w większości kraju, największa faza zaćmienia wypadnie już albo w momencie zachodu słońca, albo tuż po jego zachodzie, ewentualnie chwilę przed jego zachodem, ale te różnice nie będą bardzo duże. Natomiast rzeczywiście na przykład Bieszczady będą widziały w momencie zachodu taką fazę 65, bo tam już to będzie występowało dosyć późno. Na miejsce obserwacji najlepiej wybrać się w miejsce, gdzie nie będziemy mieli żadnego zasłoniętego widoku na horyzont. Pamiętajmy, że słońce o zachodzie może być zasłonięte bardzo łatwo przez budynki, przez domy, przez drzewa, przez jakiś zagajnik, las, cokolwiek, a nawet pagórki. Więc poszukajmy najlepiej otwartego pola, miejsca, gdzie można zobaczyć zachód słońca. No wybrzeże polskiego morza rzeczywiście jest strzałem w dziesiątkę, bo wszyscy tam zawsze widujemy zachodzące słońce, choć pamiętajmy, że nie ze wszystkich obszarów takie zachodzące słońce się da zobaczyć, bo na przykład z Półwyspu Helskiego wtedy już zachodzącego słońca nie zobaczymy. Wtedy musimy się udać na te plaże nad zatoką. Tam będzie widać wtedy słońce na konkretnym azymucie, ale wystarczy dzień wcześniej pójść na obserwację zachodzącego słońca, zobaczyć, czy w miejscu, które sobie wybierzemy na obserwację, ten sam moment zachodu widać i tam po prostu czekać na to zjawisko. Górka jakaś, czy ostatnie piętro jakiegoś budynku na pewno też w takim obserwacjach pomoże.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Chorzowski skansen wzbogaci się o nową wystawę stałą, Uliwersum. Ekspozycja będzie poświęcona pszczelarstwu i będzie można ją oglądać w XVIII-wiecznym spichlerzu z Simoradza, obiekcie dotychczas niedostępnym dla zwiedzających, mówi dyrektorka skansenu Paulina Ciuskórska.
5: We wrześniu w naszym muzeum powstanie wystawa Uliwersum. Zyskaliśmy też środki, postaraliśmy się o to, żeby ożywić naszą ekspozycję, tym razem tę zewnętrzną, i w spichlerzu z Simoradza, to jest taki spichlerz piętrowy, który do tej pory nie był dostępny dla zwiedzających. W jego wnętrzach w tej chwili powstaje wystawa stała poświęcona pszczołom. Nazwaliśmy ją zabawnie Uliwersum, bo tak naprawdę pszczoły to wszystko i to między innymi pokazujemy właśnie na tej wystawie. Co ważne, wystawa jest totalnie analogowa. Nie ma tam multimediów, także wszystko będzie można dotykać, doświadczać różnymi zmysłami, bo będzie i trochę o węchu, trochę właśnie dużo dotykania, przestawiania. Mamy pokazowe ule, ale też mamy obiekty zabytkowe i będzie ją można odczytywać na różnych poziomach, czyli zarówno dla najmłodszych, dla rodzin z dziećmi, ale też dla osób, powiedzmy, dojrzałych, które chciałyby zaczerpnąć trochę wiedzy, bo skoro o wiedzy mowa, to wystawa powstała przy udziale Związku Pszczelarzy w Katowicach, także mamy sporo wiadomości o życiu pszczół, o historii bartnictwa, bo to też jest ważne, o tym, jakiego rodzaju ule powstawały i kiedy, skąd się to wzięło, więc mamy też swoje zabytkowe ule, prezentujemy w zasadzie od drzewa poprzez te ule współczesne. Także też zapraszam, wrzesień to początek takiej nowej przygody.

0: z odkrywaniem tradycji i rękodzieła. 23 sierpnia podczas wydarzenia o zbożach, chlebie i ziołach dzieci wykonają figurki i ludziki ze słomy, poznając znaczenie dawnych zwyczajów związanych z roślinami i gospodarką wiejską. To wszystko przypomnę w chorzowskim skansenie.
1: Cała prawda. Antyradia.
2: Nie zabierz babci dowód, a ustal z babcią hasło. W krakowskich szkołach młodzież uczyła się o tym, jak nie dać się oszustom, po to, żeby później przekazać tę wiedzę dziadkom.
3: Z jakim efektem zakończyliście Państwo tę akcję i jak ona przebiegała w szkołach?
4: Artur Pasek, Małopolski, wicekurator oświaty. Ponad 50 szkół, ponad 3000 osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Zawsze może być więcej i będziemy chcieli od 1 września jeszcze tę akcję rozszerzyć. Natomiast bardzo się cieszę, że szkoły to podchwyciły, że nauczyciele, ale także młodzi ludzie zrozumieli, że mają możliwość być sprawczy, że mogą coś dobrego zrobić dla swojej rodziny, bliższej czy dalszej, mogą poczuć się potrzebni, tak, i mogą pomóc w zapobieganiu przestępstwu. Więc jestem bardzo zadowolony także z tej wiedzy i kompetencji, jaką otrzymali sami uczniowie, bo oni, jak zobaczyli, że są sprawczy, to być może w następnych akcjach społecznych będą bardziej odważni, żeby te przedsięwzięcia podejmować. Co do emerytów, to tworzymy już taką sieć, bo szkoły nie są przecież wyizolowane. Tam są seniorzy, często w centrach aktywności seniora czy w jakichś innych klubach, i ci uczniowie są już gotowi do tego, żeby z tymi seniorami, nie tylko ze swoimi babciami, dziadkami, rozmawiać i rozsiewać tą swoją wiedzę, jaką otrzymali podczas zajęć, spotkań z policją, z nauczycielem. Wiedzą, że mają już tą siłę sprawczą do tego, żeby pomóc.
3: Jakie ćwiczenia, jakie warsztaty były podejmowane właśnie w celu szerzenia, przekazywania tej wiedzy?
4: Po pierwsze, z zakresu cyberzagrożeń, z tego, co jest przestępstwem, a co nie, z tego, jak rozpoznawać fake newsy, no i z tego, jak tworzyć hasła, po co te hasła mają być tworzone, że one muszą być zmieniane, że to nie może być cały czas we wszystkich miejscach to samo hasło. Mamy seniorów, którzy już weszli w kontakt internetowy z bankami, tam już są pieniądze i tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby te pieniądze gdzieś tam nie zostały wykradzione. Więc myślę, że te zajęcia, które były także z policjantami, którzy bezpośrednio mogli pokazać, jaka to jest skala i że to nie jest tylko teoria, pokazały, myślę, młodym ludziom, że warto coś więcej zrobić dla swoich najbliższych.
5: Wnieśliśmy bardzo dużo informacji, jak zapobiegać sytuacjom typu sytuacjom cyberprzemocy i wykorzystywania seniorów finansowo poprzez takie rzeczy. Przekazaliśmy potrzebne informacje dziadkom, więc myślę, że zapobiegliśmy takiemu wydarzeniu w przyszłości.
3: No właśnie, czyli jaką konkretnie wiedzę przekazaliście swoim dziadkom, na jakim przykładzie bazowaliście, co robiliście konkretnie w szkole w tym celu?
5: Generalnie przekazaliśmy dziadkom informacje takie, żeby zakładali hasła z nami, ponieważ jeżeli jesteśmy teraz, mamy taką technologię, że sztuczna inteligencja może podszywać się pod głosy członków rodziny i babcia po prostu może nie wiedzieć i dać się wykorzystać finansowo w takiej sytuacji, więc ustaliliśmy z babciami hasło, które zostają w rodzinie i jeżeli ktoś dzwoniłby do babci w celu wyłudzenia pieniędzy, babcia powie: podaj hasło. No i nie jest już to takie łatwe.
3: Czyli jakie kryteria powinno spełniać to hasło?
6: Nie powinno być oczywiste, to na pewno. I to powinno być takie, które zna cała rodzina, ale nie ludzie z zewnątrz na przykład. Na tych zajęciach to też rozwiązywaliśmy krzyżówkę o cyberbezpieczeństwie i rozmawialiśmy właśnie na ten temat z nauczycielami, którzy realizowali z nami ten projekt.
2: Rozmawiała Ola Wasilewska.
1: Cała prawda i wiesz wszystko.
0: Magda Mleczko, zapraszam.

0: Zapraszam. Muzeum Historii Katowic kupiło 38 obrazów Witkacego. To są portrety z dawnej kolekcji przyjaciela artysty. Ze mną jest historyczka sztuki, kuratorka i starszy kustosz w Muzeum Historii Katowic, Natalia Kurszna. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam bardzo.
0: Dlaczego ta kolekcja jest tak bardzo wyjątkowa?
1: Och, ona jest wyjątkowa z wielu względów. Po pierwsze, to jest chyba ostatnia taka prywatna kolekcja pochodząca z udokumentowanego źródła i to w dodatku od najbliższych przyjaciół jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku.
0: Jak wam udało się zdobyć w takim razie te wszystkie obrazy?
1: To rzeczywiście jest bardzo długa historia. Po prostu Muzeum Historii Katowic w ogóle powstało dzięki Witkacemu. Mhm. Oczywiście tak w cudzysłowie.
0: Skoro tak, to zakładam, że jakieś obrazy wy już musieliście posiadać i macie do tej pory.
1: Oczywiście, mamy słynną kolekcję asymetrycznej damy, czyli 26 portretów jednej modelki, ulubionej modelki Witkacego z lat 30., która po wojnie zamieszkała w Katowicach. I po wojnie, kiedy w Katowicach nie było jeszcze żadnego muzeum, ona pod koniec swojego życia prezentowała tę kolekcję po całej Polsce praktycznie, aż w końcu postanowiła coś z nią zrobić i przekazała ją na rzecz miasta. Dzięki temu jej gestowi władze miejskie stwierdziły, że już nie ma na co czekać. Powinno wreszcie w Katowicach powstać muzeum. I rzeczywiście w 1981 roku powołano Muzeum Historii Katowic. Stąd, kiedy państwo przyjdziecie do nas w odwiedziny, to zobaczycie, że przed wejściem do naszego muzeum stoi jedyna w Polsce figura Witkacego. Nie nazywamy jej pomnikiem. Po prostu Witkacy stoi i zaprasza do naszego muzeum, bo to poniekąd dzięki niemu nasze muzeum powstało. A zatem jakby od dawna jesteśmy skupieni na twórczości tego wybitnego artysty. Ja sama badam ją rzeczywiście od wielu lat, a szczególnie właśnie te związki między asymetryczną damą a Witkacym. Ale dzięki temu, dzięki tej mojej pracy udało się nawiązać kontakt z Instytutem Witkacego. To jest taka fundacja, która zgromadziła wielu badaczy i znawców twórczości Witkacego, między innymi jednego z tak zwanych papieży witkacologii, czyli profesora Janusza Deglera. Zaczęłam z nimi współpracować i w ramach tej współpracy okazało się, że Marek Średniawa z Instytutu Witkacego nawiązał kontakt z państwem Zofią i Iwo Białynickimi-Birulami, którzy posiadają właśnie tak wspaniałą kolekcję. Te rozmowy z nimi rozpoczęły się jeszcze parę lat przed pandemią. Odwiedzaliśmy ich, rozmawialiśmy o wystawie, o katalogu i rzeczywiście udało się doprowadzić do wystawy i wydrukowania wspaniałego, cudownie ilustrowanego katalogu do wystawy na przełomie roku 22 i 23. Wystawa ta cieszyła się ogromną popularnością, wielu z państwa nas wtedy odwiedzało i zresztą została dostrzeżona przez marszałka. Otrzymaliśmy za tą wystawę nagrodę główną za wydarzenie muzealne roku 23. I stąd te rozmowy rzeczywiście toczyły się już od wielu lat. Zaprzyjaźnialiśmy się coraz bardziej, rozmawialiśmy o tym, co dalej będzie z tą kolekcją niezwykłą, wspaniałą, aż w końcu państwo, Zofia i Iwo, podjęli decyzję, że chcą sprzedać tę kolekcję, ale zależy im bardzo na tym, aby ta kolekcja została zachowana w całości, jako że na większości z tych obrazów są przedstawieni członkowie ich rodziny, osoby im bardzo bliskie. Chcieli, aby ktoś o nich pamiętał i chcieli, aby ta kolekcja nie rozproszyła się, bo oczywiście mogli ją sprzedać za dużo większe pieniądze.
0: Tak jak dzieci po świecie na przykład się rozpraszają.
1: Tak, dokładnie, dokładnie w ten sposób. Tak zresztą rozproszyła się większość kolekcji Teodora Białynickiego-Biruli, czyli tego przyjaciela Witkacego, który przed wojną miał w ogóle prawdopodobnie największą kolekcję prac Witkacego. On sam ją liczył tak orientacyjnie na około 350 sztuk, nie wliczając w to małych rysuneczków, korespondencji, listów ojca Witkacego do matki i tak dalej, i tak dalej. Także to była naprawdę gigantyczna kolekcja. Te kolekcje po Teodorze Białynickim-Biruli odziedziczył jego syn w latach 50. Prezentował ją w 57-58 roku w Nowym Targu, we Wrocławiu, w Warszawie częściowo, po czym usiłował ją sprzedawać, jako że był schorowany, miał też dość skomplikowane prywatne losy, ale w latach 50-60 Witkacy nie był tak bardzo ceniony jak dzisiaj i w związku z tym rzeczywiście było to trudne. I Zofia i Iwo, należący do rodziny, choć dość odległej, postanowili wspierać Michała w ten sposób, że odkupywali od niego te dzieła i zaczynali gromadzić tę wspaniałą kolekcję. A teraz postanowili w zamian za tę kolekcję utworzyć fundację wspierania polskiej nauki i fundować stypendia dla młodych, zdolnych naukowców. Mhm. Także lada moment jeszcze się dowiemy o otwieraniu właśnie tejże fundacji i jej działalności.
0: Czy te zdobyte przez was obrazy muszą przejść jakieś prace konserwatorskie w tej chwili?
1: Oj tak, oczywiście. One przez kilkadziesiąt lat wisiały u nich w prywatnym domu, w salonie, pięknie go ozdabiając w dwóch rzędach, dokładnie tak jak Witkacy lubił, żeby jego prace były wieszane. No ale w związku z tym teraz trzeba im się dokładnie przyjrzeć. Każdy z tych obrazów trzeba rozramować, czyli wyjąć z ramy, a są to przede wszystkim pastele. 37 pasteli, które są bardzo delikatną techniką. Jak Państwo możecie sobie wyobrazić, pastel to kredka. Kredka, która w dodatku nie jest bardzo spójna, tylko kiedy się nią rysuje, to ona zostawia taki rodzaj proszku, nazwijmy to tak, który się często osypuje. W związku z tym trzeba bardzo dbać o obrazy, nie przenosić ich, nie narażać na wstrząsy, żeby jak najmniej tego się osypało. W związku z tym my teraz musimy się rzeczywiście przyjrzeć tym obrazom dokładnie, zobaczyć, czy się nic z nimi nie dzieje, czy nie wdały się jakieś procesy mikrobiologiczne, na przykład w papier, który jest też podatny na zmiany wilgotności na przykład. Także no, to dość długi proces przed nami teraz.
0: A najcenniejsza praca z tych, które zakupiliście, to która, twoim zdaniem?
1: To takie dwie właściwie. Moim zdaniem i zdaniem znawców, którzy też wyceniali te kolekcje, jedna praca nie jest pastelem. To jest wyjątkowa rzadkość, dlatego że na rynku prace, które nie są pastelami, pojawiają się naprawdę sporadycznie. Bo Witkacy ich po prostu bardzo niewiele stworzył. Malował je do roku gdzieś 24-25, a potem stwierdził, że współczesna publiczność nie rozumie współczesnej sztuki. I to nie ma sensu. On więcej nie będzie walczył, poświęci się filozofii, poświęci się literaturze, a będzie po prostu malował portrety, które sam traktował jako rzemiosło. W związku z tym tych obrazów olejnych, realizujących jego teorię sztuki, tak zwaną czystą formę, jest bardzo niewiele. Powstało ich w ogóle niewiele, kilkadziesiąt. Zachowało się jeszcze mniej, oczywiście, i większość już znajduje się w przeróżnych muzeach, także są zupełnie nie do kupienia. Natomiast w tej kolekcji, którą my w tej chwili zakupiliśmy, znajduje się bardzo ciekawy obraz. To jest obraz znany pod tytułem Śmiejący się chłopiec, przedstawiający też rodzaj autoportretu. Jest to taki jak gdyby portret chłopca, który się uśmiecha szerokim uśmiechem, ale on jest zdeformowany właśnie poprzez tą witkacowską wizję, poprzez te ostre, drażniące kolory, które jak gdyby mają sugerować, że coś tu jednak z tym śmiejącym chłopcem jest nie tak. I kiedy znamy ten portret i znamy też inne fotografie Witkacego, inne jego pierwszy w ogóle dziecięcy jeszcze autoportret malowany przez ośmiolatka, to widzimy tutaj pewną ciągłość formy. Widzimy, że ta postać się nam tutaj ciągle pojawia, właśnie takiego uśmiechniętego, ale nieco ironicznie, nieco groteskowo chłopca. Ponieważ ten obraz powstał w roku 1920, czyli tuż po powrocie Witkacego z I wojny światowej, którą w czasie której przeżywał rzeczywiście traumatyczne wydarzenia, obserwował potem wybuch rewolucji październikowej, widział, co się dzieje z cywilizacją zachodnią, do czego została doprowadzona. Widział, co może nas czekać, kiedy ta cywilizacja pójdzie dalej w tym kierunku. Stąd narodził się ten jego katastroficzny stosunek w ogóle do tego, co się dzieje w XX wieku. Ale też wydaje się, że właśnie wtedy postanowił namalować siebie, odnosząc się do tego swojego dziecięcego autoportretu. Czyli patrząc na siebie, co z niego zostało, z tego chłopca, który kiedyś wierzył w piękno, w sztukę, tak? We wspaniałość, który był pełen optymizmu i pełen nadziei na przyszłość. I co teraz zostało? Jakim teraz jestem człowiekiem? Oczywiście to nie jest takie wprost. To wszystko polega na naszej wiedzy, na naszym domyśleniu się tej historii, ale ona jest bardzo przekonywująca. Obraz ten jest niezwykły zupełnie.
0: 38 prac Witkacego. Każdy, tak jak powiedziałaś, będzie musiał trafić pod oko konserwatora, będzie musiał zostać dokładnie przejrzany, zabezpieczony i tak dalej, i tak dalej. Czyli za szybko wystawy tych obrazów nie zobaczymy.
1: No, widzieliśmy ją 3 lata temu, więc mam nadzieję, że macie ją Państwo w pamięci, ale no, nie chcę tutaj zapeszać. Oczywiście już coś powoli się nam tam wydarzy. kluwa na
0: Ale
1: horyzoncie.
0: To pewnie nie będzie wystawa czasowa, tylko co chwilę będziecie coś odkrywać, co?
1: Też tak być może. Oczywiście, czyli ja badałam tę kolekcję dość dogłębnie, ale mam nadzieję, że dzięki temu, że teraz ona się stała naszą kolekcją, to będę miała jeszcze więcej czasu, żeby niektóre wątki odsłonić, bo z Witkacym to jest po prostu jak z głębokim i ciemnym lasem. Im dalej w las, tym więcej drzew i tym więcej ciekawych historii się odkrywa.
0: On w ogóle był taki dość ciekawą i charyzmatyczną postacią, jeśli chodzi też o jego prywatne generalnie życie, więc tam odkrywamy naprawdę, tak jak powiedziałaś, on portretował też siebie na różne sposoby, przekazując siebie jakby, nie wiem, pod ukrytą maską dziecka i tak dalej, i tak dalej. Dość nietypowo sygnował też te wszystkie swoje obrazy.
1: Tak, to jest rzecz, która zazwyczaj ludzi bardzo fascynuje, bo ona jest z jednej strony tajemnicza, a z drugiej strony możemy ją dość łatwo wytłumaczyć jednak. Większość tych skrótów jest doskonale znana i doskonale odczytywana, choć oczywiście Witkacy nie byłby sobą, gdyby nie stosował skrótów, które były po prostu jakimś znakiem chwili dokładniej. Mhm. Do dziś nie wiemy, co znaczą. Ale najważniejsze...
0: Odwieczne pytanie, przepraszam, cię wejdę. Tak? Co artysta miał na myśli?
1: No, najważniejsze to jest jak gdyby jego podział typów portretów. Mhm. Bo Witkacy, tak jak mówiłam, w pewnym momencie przestał malować te dzieła, które uważał za wielką sztukę i realizację swojej czystej formy i postanowił założyć firmę portretową. I jak każdy porządny przedsiębiorca, tej firmie portretowej stworzył regulamin.
0: Tak.
1: Aby klient był zadowolony, nieporozumienia wykluczone, jak brzmiało motto tego regulaminu. I w tym regulaminie oczywiście również musiał wyznaczyć, co klient może sobie zamówić, żeby nie było właśnie tych nieporozumień. I było tam wymienionych 5 typów portretów. Typ portret A, one są zazwyczaj oznaczane literkami T.ABCDE. Plus formy pośrednie, nazwijmy to tak. Typ A to był ten typ, jak to Witkacy sam określał, najbardziej wylizany, czyli taki idealizujący modela. Stosowany najczęściej do postaci kobiecych, ale zdarzały się też męskie, które właśnie w tym typie były malowane. Jest dość rzadki, był najdroższy, dlatego że wymagał od artysty najwięcej staranności, najwięcej pracy, tak, dokładności takiej
0: wysacane,
1: i w projektowaniu i w wykończeniu samego obrazu. Potem był typ B, to był taki typ realistyczny, powiedzmy, czyli tak jak widzę daną osobę, tak ją maluję, choć oczywiście no też zawsze nieco ładniej, wiadomo, że każdy, kto zamawia portret, chce na nim dobrze wyglądać, a nie jak jakiś bohomas. Potem był typ C i tutaj Witkacy sobie ten typ C zarezerwował dla siebie i dla swoich przyjaciół. To był typ obrazów nie do zamówienia. To był typ obrazów najbardziej zbliżonych właśnie do czystej formy, których on sobie eksperymentował z ludzką twarzą, z psychologią człowieka i też typ obrazów, które powstawały często w warunkach towarzyskich, w czasie jakichś przyjęć, spotkań, też często pod wpływem różnych używek, czy to alkoholu, czy nawet jakichś narkotyków.
0: Co też pisał na obrazach.
1: Co znaczy, też wpisywał tak. Wtedy, mm-hmm. Bardzo konsekwentnie wpisywał zawsze. Ale też dzięki temu się dowiadujemy, bo Witkacemu towarzyszy taka czarna legenda i taka opowieść o tym, jaki to on był, nie wiem, pijak,
0: hulaka,
1: śpun i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To wszystko oczywiście do pewnego stopnia jest prawdą, nie oszczędzał się artysta, natomiast warto zwrócić uwagę, że wiele z tych obrazów ewidentnie ma zaznaczone, że one oczywiście powstały w typie C, czyli są w tym typie czystej formy, artysta je zaakceptował jako swoje dzieło, powstały w warunkach zapewne towarzyskich, ale tam jest wyraźnie napisane NPNP, czyli te oznaczenia nie pił, NP, nie pił alkoholu, NP, nie palił papierosów. Czyli, bo często były takie sytuacje, że rzeczywiście towarzystwo świetnie się bawiło, a Witkacy tak naprawdę siedział obok w pokoju i rysował. I całą noc rysował. Tak było często właśnie w domu Teodora i Heleny Białynickich-Birulów, gdzie często towarzystwo się spotykało na różne przyjęcia i to było towarzystwo naprawdę wysokiej jakości. To były elity ówczesnej II Rzeczpospolitej. Uh-huh. Spotykali się siedząc przy stole, rozmawiając, oczywiście zajadając coś pysznego, co przygotowała Helena, popijając czymś równie pysznym i rozmawiali po prostu. Rozmawiali o sztuce, o literaturze, o sytuacji politycznej, ale Witkacy, kiedy na przykład znudził się, albo po prostu nie miał nastroju, albo nie odpowiadali mu goście, i tak się mogło zdarzyć, wychodził do drugiego pokoju i zaczynał rysować. I wtedy zdarzało się rzeczywiście, że tych portretów powstało wiele. Najczęściej takie portrety przekazywał, o ile nie były wcześniej zamówione, przekazywał gospodarzom.
0: Natalia Kruszyna, Kochana historyczka sztuki i starszy kustosz Muzeum Historii Katowic. Bardzo Ci dziękuję za tę wizytę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w wywartym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: magazyn Antyradia.
1: OZE srogo dofinansowane. Katowice dostały ponad 28 milionów z Unii na montaż fotowoltaiki. W sumie na 5 projektów popłynie 51 milionów złotych. Miasto Michał Mendela.
2: Walka o lepszą jakość powietrza to jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o Katowice. Mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z miejskiego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła. Dzięki niemu od 2015 roku wymienionych zostało blisko 10,5 tysiąca pieców, a miasto dofinansowało te wymiany, przekazując na ten cel ponad 94 miliony złotych. Natomiast ważnym elementem dbania o poprawę jakości powietrza w Katowicach jest również montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej. Ta energia z OZE generuje zdecydowanie mniej zanieczyszczeń, a z drugiej strony stanowi taką stabilną alternatywę dla kosztów energii, które zwłaszcza przy tak burzliwej sytuacji geopolitycznej, jaka ma miejsce obecnie, ulegają dużym wahaniom. Pozyskane dofinansowanie unijne pozwoli na montaż instalacji w Katowicach o łącznej mocy ponad 4,6 MW-pików, a więc przeszło 4 razy tyle, co farma fotowoltaiczna na zrekultywowanym wysypisku odpadów MPGK Katowice przy ulicy Żwirowej. A tu warto tylko wspomnieć, że jej funkcjonowanie spowodowało, że o 20% mniej energii MPGK zużywa do obsługi tego zakładu w stosunku do tego, gdyby tej farmy nie było. Mówimy o dofinansowaniu, które miasto Katowice uzyskało na 5 projektów. To 5 projektów dotyczących kolejnych instalacji OZE w naszym mieście. Łączna wartość tego dofinansowania to 28 milionów złotych, a całkowita wartość tych projektów to ponad 51 milionów 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o te projekty, to budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla katowickiego hubu gamingowo-technologicznego i ten projekt obejmuje montaż dwóch takich instalacji fotowoltaicznych o mocy około 750 kW-pików. Każda wraz z magazynami energii. Infrastruktura zostanie zbudowana na potrzeby zasilania katowickiego hubu gamingowo-technologicznego, który powstaje na terenie dawnej KWK Wieczorek. Drugim projektem jest montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła przy Stadionie Miejskim w Katowicach. Chodzi o Arenę Katowice i o instalację, która zostanie zamontowana na dachu hali sportowej tego kompleksu. Jej moc to około 300 kW-pików. Zamontowana w ramach tego projektu też zostanie pompa ciepła, która będzie wykorzystywana do podgrzewania murawy boiska głównego obiektu. Trzecim projektem jest budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej dla Katowic. Mówimy tu o farmie fotowoltaicznej, która będzie prawie dwa razy tak duża jak ta, którą już miasto posiada na terenie przy MPGK, bo to będą takie dwie instalacje o mocy zbliżonej do 1 MW-pika, każda z nich, więc prawie dwa razy tyle, co ta instalacja przy MPGK. Te instalacje zostaną zrealizowane przy ulicy Stawiska w rejonie ulic Woźniaka i Wiosny Ludów, a więc w katowickich Szopienicach. Energia produkowana przez tą elektrownię przeznaczona zostanie do zasilania punktów poboru energii, które należą do miasta, a więc to będą budynki użyteczności publicznej, znajdujące się nawet w dużym oddaleniu od tej elektrowni, ale będzie to działało na zasadzie takiej, że ta energia będzie trafiała do sieci ogólnej, a miasto będzie mogło po prostu wykorzystać tą energię do zasilania innych obiektów, a więc to będą budynki takie jak Urząd Miasta, miejskie przedszkola, żłobki, ale też taka infrastruktura użyteczności publicznej, jak sygnalizacje świetlne czy oświetlenie uliczne. Coś, z czego tak na dobrą sprawę każdy z nas korzysta na co dzień. Czwartym projektem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice. Etap drugi, tu już mówimy o konkretnych obiektach, więc będą to instalacje fotowoltaiczne dla takich budynków jak Pałac Młodzieży, Urząd Stanu Cywilnego, czy też Miejski Dom Kultury, Szopieńce Giszowiec i tu mówimy o filii przy ulicy Hallera. I ostatni projekt, piąty, to zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, też w budynkach użyteczności publicznej miasta Katowice, etap trzeci, natomiast tu chodzi przede wszystkim o przedszkola, o szkoły. Takich placówek zostało wybranych 14. Każda z instalacji fotowoltaicznych tutaj będzie miała moc do 50 kW, natomiast to jeszcze będzie podlegało weryfikacji, jak duża ta instalacja na konkretnej placówce będzie mogła być zainstalowana. Prace w ramach tego projektu mają objąć nie tylko projektowanie, ale również roboty instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie całej procedury włączenia do sieci tych instalacji. Wszystkie te projekty będą realizowane do końca 2027 roku, z wyjątkiem tego ostatniego zadania, które ze względu na dużą liczbę lokalizacji, bo będzie ich aż 14, zostanie zakończone do końca pierwszego kwartału 2028.
1: Brzmi to jak dużo energii w wielu miejscach, bo mówimy tutaj i o urzędzie i o szkołach, przedszkolach, żłobkach, sygnalizacji świetlnej, domach kultury itd., itd. Czy miasto już sobie policzyło, ile zaoszczędzi na rachunkach, biorąc tak wszystkie te 5 projektów razem?
2: Jest to niepoliczalne, ze względu na to, że te ceny energii cały czas się zmieniają, a miasto też kupuje tę energię w ramach grupy zakupowej funkcjonującej przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tak na dobrą sprawę, dopiero zderzenie zużycia energii z tą ofertą, jaką w ramach tej grupy zakupowej miasto otrzyma na lata po 2028 roku, może pokazać nam, o jakiej skali oszczędności będziemy mówili. Natomiast to, jak funkcjonuje ta instalacja fotowoltaiczna przy MPGK, pokazuje, że rzeczywiście o 20% zmniejszyło się zużycie energii elektrycznej pochodzącej z takich konwencjonalnych źródeł energii na potrzeby obsługi tego zakładu w stosunku do tego, gdyby tej instalacji nie było. Więc tak na dobrą sprawę zakładamy z jednej strony oszczędności w przyszłości, natomiast z drugiej strony to jest też takie zwiększenie tego miksu energetycznego, z którego miasto może korzystać, tak aby funkcjonować na co dzień. Stajemy się bardziej niezależni, jeżeli chodzi o te konwencjonalne źródła energii, czy też ogrzewania, bo to w różnych zasobach później może być wykorzystywane do różnych celów, bo w ramach tego projektu również będą montowane pompy ciepła.
1: Czyli będzie taniej, ale nie wiadomo o ile.
2: Tak, zdecydowanie będzie taniej, chociaż na ten moment, jeżeli mówimy o perspektywie uruchomienia tych instalacji po roku 2027, a w przypadku tego ostatniego projektu nawet 2028, trudno przewidzieć, jakie ceny energii wtedy będą, natomiast to, co jest stałe i co wszyscy obserwujemy i co nas wszystkich dotyka, że raczej te ceny energii no nie są z roku na rok niższe, tylko jednak wyższe.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczak.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Nie daj się owadom. Żeby z kempingu, górskiej wycieczki czy wypadu do lasu nie wrócić z poważną chorobą, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
1: Lato i wakacje to nie jest czas, kiedy chcemy myśleć o niebezpieczeństwach. Jednak drobne gesty i profilaktyka potrafią zabezpieczyć nas przed tak zwanymi chorobami wektorowymi. Wektory to owady, najczęściej komary i kleszcze, które są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgu, babesziozy, a w tropikach także malarii czy gorączki zachodniego Nilu. Na szczęście w Polsce nie ma jeszcze moskitów i nie ma zachorowań na te najcięższe choroby, przyznaje epidemiolog Magdalena Kubasiewicz.
4: W naszym kraju jeszcze komarów tygrysich czy moskitów tak zwanych nie stwierdzono, natomiast tuż poza naszymi granicami w Niemczech takie przypadki się zdarzały. Zawsze warto się zabezpieczyć przed ukąszeniami przez komary.
1: Konieczne jest stosowanie dobrych, sprawdzonych repelentów, zauważa Robert Michna, kierownik oddziału nadzoru nad chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
5: Najlepsza ochrona przed kleszczami czy komarami czy innymi owadami to stosowanie repelentów, które są produktami biologicznymi. Kupując produkt, należy zwrócić uwagę, czy na etykiecie jest wskazany numer pozwolenia. Wtedy wiemy, że dany produkt przeszedł procedurę oceny skuteczności w tym zakresie oraz wpływu na nasze zdrowie. Jeżeli produkt nie ma pozwolenia, to może on być nieskuteczny w najlepszym razie. W najgorszym może skutkować jakimiś problemami zdrowotnymi. Unikać nieoficjalnych jakichś źródeł dystrybucji czy sprowadzania na własną rękę produktów spoza Unii Europejskiej, gdzie nie wiemy, czy substancje czynne stosowane w tych produktach nie będą miały negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Drugą bardzo ważną sprawą jest stosowanie się ściśle do wskazań producenta, ponieważ niektóre z tych środków są dozwolone do stosowania na skórę, a niektóre nie. I w momencie złego stosowania możemy dostać wysypki.
1: Poza środkami biobójczymi są także preparaty odstraszające owady. W ich przypadku warto skoncentrować się na tych pochodzenia naturalnego, na przykład na olejku lawendowym, z trawy cytrynowej czy eukaliptusowym. Komary nie znoszą też ponoć zapachu komarzycy, liści laurowych i kawy. Komary bywają uciążliwe, natomiast znacznie groźniejsze są dla nas kleszcze i choroby, które przenoszą, czyli borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu, mówi Magdalena Kubasiewicz.
4: Kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza, czyli dwie choroby najczęściej występujące, które są przenoszone przez kleszcze na ludzi, występują z różnym nasileniem. Kiedyś były to tak zwane choroby sezonowe, natomiast obecnie kleszcze aktywne są właściwie przez cały rok w związku ze zmianami klimatu. Cały rok wypadałoby pamiętać o zabezpieczeniu.
1: Największe Największe skupiska kleszczy występują wokół akwenów, w lasach, parkach czy też na łąkach. Dlatego wybierając się na wycieczkę trzeba pamiętać o repelentach, ale także o odpowiednim ubiorze, a po spacerze o dokładnym sprawdzeniu, czy kleszcze nas nie ukąsiły.
4: Trzeba kleszcza usunąć. Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu z pęsetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Tak naprawdę zakażonych jest tylko 1% kleszczy, więc no my nie mamy pewności, czy ten, który nas ukąsił, jest zakażony, więc warto zawsze skonsultować to miejsce, jeżeli pojawia się jakiś rumień czy coś, co nas niepokoi, skonsultować z lekarzem rodzinnym w pierwszej kolejności.
1: Borelioza leczy się antybiotykami. Konsekwencje zachorowania na odkleszczowe, zapalenie mózgu bywają bardzo ciężkie, dlatego warto pomyśleć o szczepieniu, przekonuje dr Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
6: Szczepmy się przeciwko tej chorobie. Jak ktoś się zaszczepi przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, to nie zachoruje i ma gwarancję, że kleszczowe zapalenie mózgu nawet w przypadku ukąszenia przez kleszcza mu nie grozi.
1: To ważne, bo odkleszczowe zapalenie mózgu może upośledzić układ nerwowy, a nawet zakończyć się śmiercią. Groźne konsekwencje może mieć także zakażenie bąblowicą.
4: To jest choroba pasożytnicza przenoszona przez zwierzęta. Tasiemiec bąblowcowy jest o tyle podstępny, że on bardzo długo nie daje żadnych objawów. Zagnieżdża się w naszym organizmie w narządach miąższowych, czyli najczęściej w wątrobie, płucach, w układzie nerwowym i objawy są wtedy uzależnione od tego, gdzie on się zagnieździ. Przenosi się przez zwierzęta dzikie. Lisy są bardzo często nosicielem tego tasiemca i nieprzestrzeganie zasad higieny to jest główny czynnik ryzyka zachorowania.
1: Dlatego nie wolno zjadać skrzaczka jagód, malin czy jeżyn. Dotyczy to także owoców kupionych na straganie. Konieczne jest dokładne umycie, a najlepiej także poddanie obróbce termicznej.
3: Z ekspertami rozmawiała Agnieszka Moskaluk.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Dzień, w którym zatrzymałyby się Katowice. Miejskie spółki, udowadniając bycie potrzebnymi, przedstawiły, co by było, gdyby ich nie było. Wojciech Grabarczyk.
7: Dość szybko, myślę, wszyscy, nie tylko mieszkańcy, ale osoby, które przyjeżdżają do Katowic, by odczuły, jaki by to był dzień. No, wystarczy spojrzeć tak naprawdę na wielkość Katowic, czyli no, sama powierzchnia to jest około 165 km2, którymi trzeba się tak naprawdę zająć na wielu płaszczyznach. Tak, pierwszy, który nam przychodzi tutaj do głowy, czyli załóżmy, jeżeli przez 24 godziny miejskie spółki czy zakłady miejskie przestałyby działać, takie jak MPGK Katowice załóżmy, no to w tym momencie dość szybko zauważylibyśmy ogrom śmieci i różnego rodzaju odpadów zalegających w wielu miejscach, ponieważ każdego dnia z Katowic odbieranych jest około 450 ton odpadów różnego rodzaju. Tym zajmuje się ponad 500 pracowników. Codziennie na ulicę wyjeżdża około 75 pojazdów obsługujących tak naprawdę to miasto, więc można sobie wyobrazić, co by się działo z każdą godziną, no i później z każdym dniem, gdyby odpady nie były sukcesywnie odbierane oraz transportowane do GPZO, czy miejsc przeznaczonych do tego, aby je składować. Tak naprawdę każda spółka, każdy zakład jest tutaj niezwykle istotny do tego, aby miasto funkcjonowało sprawnie. Katowickie wodociągi, czyli na co dzień odkręcamy kran i nie zastanawiamy się, jak skomplikowany system stoi za dostarczeniem czystej wody do naszych domów. Tymczasem wodociągi utrzymują blisko 2000 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gdyby ta infrastruktura przestała działać, skutki odczuliby mieszkańcy szkoły, szpitale, przedsiębiorcy i praktycznie wszystkie instytucje w mieście.
1: Czy jeszcze bez jakichś miejskich spółek nie moglibyśmy funkcjonować?
7: Wszyscy poruszamy się po mieście. Coraz częściej staramy się nie korzystać z własnych samochodów, tylko korzystamy z komunikacji miejskiej. No i tutaj mamy PKN Katowice, który realizuje około 3000 kursów dziennie. Flota liczy 258 autobusów około, w tym są autobusy elektryczne, hybrydowe, gazowe czy wodorowe. Gdyby autobusy nie wyjechały na trasy, tysiące mieszkańców miałoby problem z dotarciem do pracy, szkoły czy lekarza, a na ulicach szybko pojawiłyby się większe korki i większa emisja spalin. Do tego dochodzi ponad 550 km dróg utrzymywanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz około 15 tysięcy lokali komunalnych, którymi opiekuje się KZGM. To wszystko pokazuje skalę codziennej pracy wykonywanej przez miejskie spółki i zakłady. Światowy Dzień Środowiska nasunął taką refleksję, że ten dzień przypomina, że dobrze funkcjonujące miasto to efekt pracy setek osób i rozbudowanej infrastruktury, której często nie widać gołym okiem. Dopiero gdy zabrakło jej choćby na jeden dzień, przekonalibyśmy się, jak wiele od niej zależy. Dzięki tej codziennej pracy, często właśnie niewidocznej, miasto Katowice pozostaje miastem czystym, bezpiecznym, no i przyjaznym do życia.
1: Chociaż bez drogowców, to myślę, że wielu kierowców wyobraża sobie więcej niż jeden dzień.
7: Patrząc na to krótkowzrocznie, pewnie tak. No, nikt nie lubi, załóżmy, stać w jednym miejscu, ponieważ jest gdzieś remontowana droga. Tylko gdyby ta droga nie była remontowana, no to za chwilę tak naprawdę w ogóle nie byłoby po czym jeździć, więc w dłuższej perspektywie czasem lepiej warto chwilę poczekać, żeby później przyjemniej, bezpieczniej, no i przede wszystkim szybciej. szybciej poruszać się po mieście.
1: Brak której ze spółek odczulibyśmy najszybciej i najbardziej?
7: Wydaje mi się, że najszybciej odczulibyśmy to, gdyby woda nie leciała nam w kranie. Woda jest jednym z takich zasobów niezbędnych do życia. To byłyby to wodociągi, MPGK. Ilość produkowanych śmieci jest potężna.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181. Autoglas.

0: autopromocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: rock and roll.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
0: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Antyradio. Najlepszy rok na

0: autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Po reklamie.

Anti Radyo. Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu Białczańskiego.

żadnych głosów w ślub. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

chciałaś. To dobrze, nikt nie musi pytać nic. Przyszłaś, ujrzałaś i wygrałaś.

0: Right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
2: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Anti Radio. Najlepszy rok na

0: Реклама.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: Kolego Pikachu!
4: Nie!
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media.

pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Witam się chłodno, moi drodzy. Oczywiście to nie jest jakieś uprzedzenie, nic z tych rzeczy. Po prostu chwila ochłody po tym tygodniu na pewno nam nie zaszkodzi. Tym bardziej, że mam dla was kolejne gorące tematy w tej pełni kultury. Między innymi nowe Nothing But Thieves, kolejny koncert pożegnalny Megadeth i następny muzyczny film w kinach na horyzoncie. Grzegorz Kornacki, ruszamy z pełnią kultury.
0: Pełnia kultury w

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: No to zacznijmy od końca. Ostatnie, o czym wspomniałem parę minut temu, to nowy muzyczny film w drodze do kin. Linkin Park wrócili z konkretną już zapowiedzią filmu Unshatter. To będzie dokument pokazujący drogę grupy, która straciła wokalistę, który odebrał sobie życie i szukała tego, co dalej. Mamy zobaczyć pierwsze nagrania z nową wokalistką Emily Armstrong i triumfalny powrót zespołu 2 lata temu. Punktem kulminacyjnym natomiast ma być koncert z zakończonej jakiś miesiąc temu trasy From Zero. Premiera 30 września, ale to nie są jeszcze wszystkie informacje dotyczące tego filmu. Więcej jeszcze w tej pełni kultury. Trzymajcie się Antyradia.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Zostajemy przy filmach, ale teraz to będzie film na mały ekran. Do sieci trafił zwiastun z archiwum X, Chcę wierzyć. Brzmi znajomo? Nic dziwnego. Pierwotnie ta produkcja zadebiutowała 18 lat temu. Teraz jednak dostaniemy wersję reżyserską, zdecydowanie mroczniejszą i brutalniejszą od oryginału. Po latach studio pozwoliło twórcom poszaleć i zrobić dokładnie to, co chcieli już dawno temu, a nie to, czego oczekiwali wykładający pieniądze. I skończyło się wielką klapą, tak finansową, jak i jeśli chodzi o oceny. Nowa wersja filmu Chcę wierzyć z agentami Mulderem i Scully zadebiutuje już w najbliższy piątek w VOD. Więcej powrotów połączonych z pożegnaniami już za chwilę.
0: Pełnia kultury.

0: kultury w Antyradiu.
1: Pożegnaliście się już z Megadeth? Jeżeli nie zdążyliście, spokojnie, nic straconego. Zespół wróci do Polski w przyszłym roku. Dave Mustaine z kolegami pojawią się 2 kwietnia w krakowskiej Tauron Arenie w ramach trasy Breakout Hibernation of the Nations. To tournée nie ograniczy się jednak tylko do kolejnego Goodbye Mustaina. Na scenie zobaczymy też Black Label Society i Testament. No przyznacie, że to brzmi godnie, nawet jeżeli to już 3 pożegnanie. Trzymajcie się Antyradia, wracam zaraz po 11.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

sklepach i na mediaexpert.pl. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Bez ekranu IMAX, bez wielkich kamer. To jest Odyseja na miarę naszych możliwości. Tak mówią panowie z Nothing But Thieves o swoim nowym singlu i teledysku, który mu towarzyszy. Właśnie ukazał się kawałek Baby Cool Evelyn. Kolejna zapowiedź albumu Stray Dogs. Premiera całej tej płyty już niedługo, bo 25 sierpnia. I przypominam też, że z Nothing But Thieves widzimy się na żywo 21 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie. Zostajemy zresztą przy koncertach w Antyradiu. Już za chwilę nieco skromniejsze wydarzenie, choć cięższe gatunkowo.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Marzenie fanów klasycznego metalu spełni się w nadchodzącym tygodniu w Warszawie. W Progresji pojutrze zagrają Savatage, Nevermore i Armored Saint. Mam dla Was już czasówkę tego wydarzenia. Otwarcie drzwi klubu o 17, godzinę później Armored Saint, o 19.10 Nevermore, a Savatage o 20.30. Jeszcze w tym nadchodzącym tygodniu zresztą nie będzie też nudno, bo wystąpi Testament w klubie Studio w Krakowie, Grasburg Festival zobaczymy pod Rzeszowem, no i będzie jeszcze też przystanek Żory. To jest pełnia kultury. W Antyradiu za chwilę wrócimy do Linkin Park w kinach i nie tylko.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
2: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
1: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
1: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
2: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
4: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpem.pl, regulaminy.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No

0: upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia Kultury w Antyradiu.
1: Wspomniałem wcześniej w tej Pełni Kultury o filmie kinowym, o tym jak Linkin Park zbierali się do kupy po stracie Chestera Benningtona. Unshattered trafi na wielki ekran 30 września, ale to nie jest wszystko. Produkcji towarzyszyć będzie nagranie koncertowe na CD i na winylu, no do tego oczywiście też w streamingu. 25 września na sklepowe półki trafi 20 kawałków, czyli taki ekstrakt z występu z São Paulo z 2024 roku. To jest nie byle jakie wydarzenie, bo to był pierwszy stadionowy koncert z Emily Armstrong na wokalu. To był koncert, który był częściowo transmitowany na żywo na YouTube i to była transmisja, po której zobaczyliśmy pierwszą zajawkę filmu o Linkin Park, tylko wtedy to była zapowiedź jeszcze na jesień 2025 roku. No, skończyło się z lekkim opóźnieniem, ale Unshattered zmierza na ekrany, przypomnę, 30 września premiera. I jeszcze a propos dużych wydarzeń, za parę minut zajrzymy jeszcze raz do Czaplinka.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: Poland Rock Festival za nami. Wielkie to było wydarzenie z koncertami Dropkick Murphys czy Godsmack. I o ile Salier był zachwycony zebranym tłumem i samymi korzeniami imprezy, czym podzielił się w internecie, to prawdziwie tłoczno zrobiło się na koncertach Dżemu i Nocnego Kochanka. Ten drugi zespół wydał zresztą nową koncertową płytę z zapisem właśnie Poland Rockowego występu, tyle że z zeszłego roku CD zadebiutowało na polu w Czaplinku, ale powinno już docierać do sklepów w całej Polsce. No i a propos Poland Rocka jeszcze, organizatorzy ogłosili już, że w przyszłym roku widzimy się między 29 a 31 lipca. W Antyradiu zostajemy w plenerze po 12:00, głośne perypetie letniej sceny progresji.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3000.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Broni się letnia scena progresji w Warszawie. Jak co roku w wakacje wraca problem koncertów na tym terenie. Sąsiedzi skarżą się na hałasy, a klub próbuje minimalizować wpływ swoich wydarzeń na otoczenie. Teraz ma niezależne pomiary i jak czytamy na profilu progresji, nie wykazały one przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu. Mierzony był niedawny, zeszłotygodniowy zdaje się, koncert Kai i Bregowicza. Raport jest na stronach klubu, a w komentarzach riposty z drugiej strony ogrodzenia.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wraca Greta Van Fleet. Zespół oficjalnie zapowiada nowy album, krążek Palace for the People. Ukaże się 9 października. Ten materiał będzie dostępny na standardowym CD, w standardowej cenie, a także na kolorowych winylach, które na razie w sklepie samego zespołu, no ceny mają, powiedziałbym, dość imponujące. Może dojdzie jeszcze jakaś wersja podstawowa w cenie bardziej podstawowej. Wszystko przed nami. A na razie można sprawdzić, jak cały materiał prawdopodobnie będzie brzmiał, bo nowy singiel So You Stand już jest do przesłuchania. To jest Antyradio i Pełnia Kultury. Za chwilę parę słów o przyszłości kultu.
0: Pełnia Kultury.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok.

Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Radio.
1: Kult tnie się dalej. Zespół wrócił z najnowszymi doniesieniami o cięciach w swojej koncertowej działalności. Panowie mówią wprost. Lata lecą, czas zacząć mierzyć siły na zamiary. Tegoroczna pomarańczowa trasa będzie miała tylko ogłoszone już daty. Tournée ruszy 3 października w Gdyni. W Polsce odwiedzi Łódź, Warszawę, Katowice i Wrocław. Do tego jeszcze Londyn, Bruksela i oczywiście Teneryfa. Więcej nie będzie. W przyszłym roku zespół zagra najwyżej 25 koncertów, a nie 100, jak w zeszłym roku. Więcej o zmianach w polskiej muzyce już za moment.
0: Pełnia kultury w Antyradio.

0: Antyradiu.
1: Zmiana w Lunatic Soul. Mariusz Duda zapowiada, że studyjny dotąd projekt zamieni się w projekt dający koncerty. Jak stwierdził muzyk, który opuścił w tym roku Riverside, teraz już można. I to z gitarą elektryczną. Nowy materiał tymczasem powstaje. Zresztą Mariusz Duda wrzucił ostatnio do sieci zdjęcie stolika nad jeziorem z podpisem, że to jest jego nowe miejsce pracy, w którym będą powstawały nowe teksty na nową płytę. Po 13:00 będziemy narzekać.
0: Pełnia kultury w

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Media Expert.

0: Borys Szyc.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
0: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media

0: schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Antyradiu.
1: Słuchajcie, chcecie może ponarzekać? Nie wiem, audycja się nie podoba, sąsiad za głośno wierci, albo zupa nie jest najlepsza. Queens of the Stone Age uruchomili całodobową infolinię. Do narzekania właśnie, jak stwierdzili muzycy, ludzie czasem po prostu potrzebują się wygadać. Zagadką pozostaje, kto odbiera te telefony, bo według zapewnień muzyków wszystkie wasze żale zostają wysłuchane. Na razie, jeśli chodzi o słuchanie Queens of the Stone Age, mamy wspomnienia z podwójnego występu przedsystemowe Down na PGE Narodowym w Warszawie. Godna to była rozgrzewka, panowie. Tutaj nie ma na co narzekać.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Jedwabnia Kultury w Antyradiu.
1: Maska na twarz i jedziemy za studio filmowe. Nowy Spider-Man ostatecznie pobił chyba wszystkie rekordy, jeśli chodzi o zarobki. W pierwszy weekend ten film zarobił 360 milionów dolarów. To bije dotąd rekordowe Avengers Koniec Gry, które zarobiło o 2,5 miliona dolarów mniej. Zresztą w Polsce to też jest bardzo popularny tytuł. Wystarczy spojrzeć na salę kinową. Jeżeli nie chcecie patrzeć na salę kinową, tylko na twarde dane, no to po pierwszych dniach do kin wybrało się około 800 tysięcy ludzi, a tylko ich przybywa.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
10: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
11: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

Monty Radio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Wybór nowego Bonda to już jest telenowela, która nawet trochę może zaczynać się nudzić, ale ponoć ma się zakończyć do końca tego roku. Tak w każdym razie wynika ze słów producentki Amy Pascal, która rozmawiała z portalem Deadline. Zapowiedziała, że dowiemy się, kto wcieli się w agenta 007, może nawet już w październiku, ewentualnie w listopadzie. Według danych, które w tej chwili znamy, na shortliście zostało 5-7 nazwisk. Kontrakt, to też oczywiście według nieoficjalnych doniesień, ma obejmować przynajmniej 5 filmów, stąd poszukiwany aktor powinien być raczej poniżej 30, no bo zanim dopełni zobowiązań, parę lat zdecydowanie minie. O czym przekonał się choćby Daniel Craig.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Wizard czci sam siebie. Zespół zaprezentował teledysk do nowego singla CEO. Materiał jest pełny odniesień właśnie do historii grupy i to jest swego rodzaju hołd dla klipu Undone sprzed ponad 30 lat, ale to już musicie sobie odpalić się sami w sieci. Ja tymczasem dziękuję za dziś. To była nieco późniejsza i nieco dłuższa Pełnia Kultury. Kolejna za tydzień. Ja natomiast wracam za nieco ponad tydzień. Słyszymy się w prawdzie Antyradia w następny poniedziałek i w Pełni Kultury za 2 tygodnie. Grzegorz Kornacki. Pa.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
4: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
5: Roman,
4: przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
5: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
4: Znam ten sposób. Kosztowny.
5: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
4: To dlatego taka koperta.
5: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
6: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Kolego Pikachu!
8: Nie!
9: Ho? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 40.

0: niedziela, 9 sierpnia. Przy mikrofonie wita się z wami Bartek Synowiec. Kilka minut temu ruszyliśmy z najnowszym notowaniem klasycznej listy przebojów, czyli listy, którą układacie wy sami, wybierając waszym zdaniem najlepsze rockowe klasyki dostępne w głosowaniu na stronie antyradio.pl. Dzisiejsze top 40 otworzyli Jimmy i Fred, a tuż nad nimi jest pan Bruce.
1: Klasik 38.

0: Czas leci nieubłaganie szybko. To szczególnie widać na klasycznej liście przebojów, gdy nagle piosenka, która wydaje nam się nie taka stara, już zalicza się do klasyki rocka. I z racji prędkości mijania czasu ani się obejrzymy, a doczekamy się pierwszego w historii koncertu grupy Rush w Polsce. Bo Kanadyjczycy wystąpią 27 marca, oczywiście przyszłego roku, w krakowskiej Tauro na Arenie. No i podejrzewam, że tego kawałka, którego przed chwilą słuchaliśmy, czyli Tom Sawyer, nie zabraknie w setliście koncertowej. No to skaczemy oczko wyżej.
1: Classic 36.

promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Borys Szyc.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

Oasis z kultowej płyty What's the Story Morning Glory, czyli z jednej z najważniejszych rockowych płyt lat 90. Kto nie słyszał, temu gorąco polecam nadrobienie zaległości. Nie pożałujecie. Czas na pierwszą propozycję do listy dzisiaj. To będzie klasyk od formacji Thin Lizzy.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
7: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 30.

0: A to nowość, oczywiście nie muzyczna, a nowość na klasycznej liście przebojów, bo Comfortably Numb pochodzi z 1979 roku, a w zeszłym tygodniu było wśród propozycji. Teraz dzięki waszym głosom już w ryczącej 40 klasycznej listy przebojów. Bartek Synowiec, zapraszam na popołudnie z klasyką w Antyradiu do godziny 18.
1: Klasik 28.

0: takich warunkach atmosferycznych muzyki reggae słucha się chyba najlepiej. Lato, ciepło, słońce, no i pan Bob na miejscu 27 tym razem. Teraz nieco podkręcimy tempo, czas na prawdziwy szał, ale nie Must Go On.
1: Classic 26.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozumienie. Zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia.

pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

November Rain na ochłodę w Antyradiu i na miejscu 24. Przed nami kolejna propozycja do listy, tym razem coś z naszego rodzimego podwórka. Rok 1982, album Unu, zespół Perfect, utwór Idź Precz.

0: reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz

0: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 20.

0: połowa listy już za nami, bo jesteśmy już w czołowej dwudziestce dzisiejszego notowania klasycznej listy przebojów, którą przygotował i przedstawia Bartek Synowiec. Kłaniam się nisko. Dzisiaj 9 sierpnia, Dzień Miłośników Książek, więc pozdrawiam świętujących razem ze mną. Właśnie przeczytałem, że na 18 miejscu dzisiaj grupa Slade.
1: Klasik 18.

0: Kalifornizacja Polski trwa, co widać było po temperaturach w tym tygodniu. Red Hot i Californication dzisiaj na miejscu 17. Oczko wyżej piosenka, o której kiedy się ukazała, wielu fanów myślało, że powstała w hołdzie dla Kurta Cobaina, ale Dave Grohl wielokrotnie prostował te domysły, wyjaśniając, że chociaż dorastając myślał o muzykach jak o bohaterach, z czasem zrozumiał, że jego prawdziwymi autorytetami byli ludzie z jego najbliższego otoczenia. No i w ten sposób kawałek My Hero wychwala ludzi, którzy wykonują ciężką pracę bez błysku fleszy, takich jak rodzice, nauczyciele czy po prostu bliscy przyjaciele, na których można polegać. Stąd między innymi w refrenie tekst "There goes my hero, he's ordinary".
1: Klasik 16.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.

0: Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

0: Na 14 The Cure i Boys Don't Cry, na 13 przed momentem Boston i More Than a Feeling. Klasyka rocka to bardzo szerokie pojęcie, zarówno pod względem rozpiętości czasowej, jak i brzmieniowej, czego przykładem jest choćby to, że po The Cure i Boston teraz pojawi się Iron Maiden.
1: Classic 12.

0: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
3: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
0: Klasik 10.

0: Bartek Synowiec, zapraszam na ostatnią godzinę z klasyczną listą przebojów w Antyradiu. Jesteśmy już w czołowej dziesiątce dzisiejszego notowania, którą otworzyli panowie z Leasing Chains. Tuż nad nimi David Bowie ze swoim nieśmiertelnym Let's Dance. Przed nami już tylko best of the best tego tygodnia. Na miejscu ósmym spadek z drugiego.
1: Classic 8.

Stooges dziś meldują się na pozycji numer 7, a przed nami ostatnia na dziś propozycja do listy. To jeden z przykładów, które pokazują, jak czas szybko leci, bo to jeden z najmłodszych kawałków, jakie ma szansę znaleźć się w notowaniu klasycznej listy przebojów. A jednak już można go zaliczyć do klasyki rocka. Kings of Leon i Sex on Fire poleca się waszemu głosowaniu.

0: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 5.

0: The White Stripes i Seven Nation Army na miejscu drugim, na podium wcześniej z brązowym medalem grupa Blur. No i zostali już tylko zwycięzcy. Bartek Synowiec, dziękuję za dzisiejsze wspólne popołudnie. Za chwilę Piotr Frank Marciniak i jego magazyn sportowy, ale wcześniej miejsce pierwsze dzisiejszego notowania klasycznej listy przebojów, które dziś należy do formacji Radiohead. Do usłyszenia.
1: Classic 1.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: po reklamie.
1: Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, jest 7 minut po godzinie 18. Piotr Frank Marciniak, witam wszystkich wielbicieli sportu, tego przez duże S i przez małe, a także tych wszystkich, którzy uprawiają sport amatorsko, a ja do nich należę i myślę, że jestem w ścisłej światowej czołówce. Wczoraj tak niefortunnie się potknąłem, próbując wykonać przewrót, że uszkodziłem kolano i w ten oto sposób całkowicie wyeliminowałem się z uprawiania sportu. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale teraz będę próbował wrócić do dawnej formy, a znając mnie, zajmie mi to kilka lat. Trwa meczyk, Lech Poznań podejmuje Piasta Gliwice, 37 minut, trzecia kolejka Ekstraklasy, na razie w Poznaniu bez bramek. Ale o futbolu i innych dyscyplinach będzie dziś jeszcze do godziny 20:00.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 18 minut po godzinie 18 rozpoczniemy od kolarstwa. Marco Brenner wygrał 83. edycję Tour de Pologne. Niemiec przypieczętował swój największy dotąd sukces podczas finałowej jazdy indywidualnej na czas. To wszystko odbywało się w Bieliczce. Trasa liczyła 12,5 km. Start i meta przy kopalni soli w Bieliczce. Co ciekawe, przed tym etapem było aż 12 kolarzy, których dzieliło zaledwie 40 sekund, tak więc każdy z nich miał szansę, żeby zgarnąć złoto i wygrać ten 83. Tour de Pologne. No ale trafiło na 23-letniego Niemca Brennera. Co ciekawe, jeszcze najszybszy w Wielicce był Stefan Kuenk. To Szwajcar, który 12,5 km przejechał 14 minut i 25 sekund. Wyprzedził Nowozelandczyka Fishera Blacka oraz Brytyjczyka Kaluma Thornleya. Jeżeli chodzi o polskich kolarzy, to najlepszy Polak na etapie był Michał Kwiatkowski. Jeżeli chodzi o jazdę na czas, zajął niestety dopiero 31 miejsce, a w klasyfikacji generalnej najwyżej z polskich kolarzy uplasował się Filip Gruszczyński, który zakończył 83. Tour de Pologne na miejscu 25. No i oczywiście teraz wspomnienia. Kiedy doczekamy się polskiego kolarza na najwyższym stopniu podium? Oto pytanie, na które na ten moment nikt nie ma dobrej odpowiedzi, ale może kiedyś. Kto wie?

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Szkody. Borys Szyc.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
0: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPos. How good is that?
6: O reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18.37, proszę Państwa, turniej WTA 1000 w Toronto trwa w najlepsze. Na kortach twardych rozgrywany jest ten turniej w Kanadzie. Pula nagród tegorocznej edycji wynosi ponad 7 400 000 dolarów. Obecnie rywalizacja już jest w fazie ćwierćfinałowej. Mamy kilka sensacyjnych rozstrzygnięć. Aryna Sabalenka jest już poza turniejem. Liderka światowego rankingu odpadła w czwartej rundzie po trzysetowym pojedynku z Jekateriną Aleksandrową 6-7, 6-4, 4-6. Odpadła także Amerykanka Coco Gauff, która pożegnała się także z turniejem singlowym oraz z deblem. Nie ma już w turnieju Jessica Pegula, rozstawiona z numerem 3 amerykańska tenisistka. Przegrała z Dianą Schneider 3-6, 3-6. Do ćwierćfinału awansowała natomiast Elina Svitolina, która pokonała Amandę Anisimową. Jeżeli chodzi o nasz akcent w tych bardzo interesujących zawodach, to już zapewne Państwo wiedzą, rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek pokonała w czwartej rundzie Ukrainkę Martę Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2. Polka wróciła z dalekiej podróży, już było krucho, ale na szczęście okazało się, że potrafi grać w tego tenisa, mimo że na rakiecie siedzi jej kilkadziesiąt milionów znawców tego sportu. Kolejną rywalką naszej mistrzyni będzie w półfinale pojedynku Iga Świątek zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Meczyk zaplanowano na jutro, na 10 sierpnia. Przypomnę tylko, że wcześniej Polka ograła Sarę Bejlek z Czech 6-0, 6-3, potem Martę Kostiuk. No i teraz czas na Dianę Schneider. Meczyk jutro.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 10 minut godzina 19. Pafos na Cyprze zakończył się turniej drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń, w którym to zaprezentowały się piłkarki nożne czarnych Antrans Sosnowiec. No i Polki, proszę Państwa, w środę w półfinale po rzutach karnych wygrały 4-2 z cypryjskim zespołem Apollon Limassol. Natomiast Spartak wygrał z albańską Vlaznią Shkodra 2-1. No i spotkały się dziewczyny w meczu, który zdecydować miał o tym, kto wygra drugi turniej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzyń, i polski zespół czarnych Antrans Sosnowiec ograł Spartak Myjawa 4-2 i dzięki temu Sosnowiczanki awansowały do trzeciej, ostatniej rundy. W niej dojdzie już do 9-2 meczów, 4 par ścieżki mistrzowskiej, którą podążają piłkarki Sosnowca, a także 5 w ścieżce ligowej. Losowanie zaplanowano na 11 sierpnia. W fazie zasadniczej wystąpi 18 drużyn. Finał zaplanowano pod koniec maja na PGE Narodowym w Warszawie. Tytuł bronić będą dziewczęta z Barcelony. Zapowiada się emocjonujący meczek. Ale to wszystko dopiero przed nami i zobaczymy.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Jednorazowym zamówieniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Tak zakręcamy.

0: Borys Szyc.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett.

0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Wstawaj, dzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 8 minut po godzinie 19. Witam w drugiej połowie programu Niedzielny Sportowiec. Proszę Państwa, od jutra rozpoczynają się w Wielkiej Brytanii, Birmingham, Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Potrwają do 16 sierpnia, a weźmie w nich udział 1500 sportowców z całego kontynentu, w tym ponad 70 polskich lekkoatletów. Oczywiście wyobrażam sobie, że mamy też jakieś plany medalowe, no ale jak to w życiu bywa, oczekiwania kontra rzeczywistość. To może być decydujące w tych mistrzostwach Europy. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to już od samego rana zacznie się podczas sesji porannej rywalizacja polskich sportowców. 10.35 pchnięcie kulą kobiet, Zuzanna Maślana i Klaudia Kardasz. 10.40 rzut młotem mężczyzn, eliminacje w grupie A, Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. 11.25 100 metrów kobiet, pierwsza runda i tu ewentualny start polskich sprinterek. 12.20 rzut młotem mężczyzn, eliminacje grupa B. O 19.03 w sesji wieczornej pchnięcie kulą kobiet, finał. Rzut młotem kobiet, eliminacje grupa A, Anita Włodarczyk, Ewa Różańska, Aleksandra Śmiechto. O 19.10, 19.35 100 metrów przez płotki kobiet, pierwsza runda, Klaudia Wojtunik, Marika Majewska, także Klaudia Siciarz. 20.10 100 metrów kobiet, półfinały. Pchnięcie kulą mężczyzn, finał o 20.33, 20.38 rzut młotem kobiet, eliminacje grupa B i o 21.00 3000 metrów z przeszkodami kobiet, eliminacje tu Alicja Konieczek, Kinga Królik i Agnieszka Chorzępa. Sztafeta mieszana 4x400 metrów, finał o 21.40, a za 10 minut 22.00 100 metrów kobiet, finał, czy z Ewą Swobodą. To wszystko się okaże już od samego rana. Będziemy mądrzejsi o te wszystkie informacje. 10 minut po godzinie 19.00 i już.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Już nieoczekiwanie jest 18 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, aż 5 polskich drużyn bierze udział w rozgrywkach europejskich. Na razie jeszcze daleka droga, żeby awansować zarówno do Ligi Europy, jak i Ligi Konferencji, bo jak już doskonale zapewne wiecie, no niestety ta Liga Mistrzów to wyższa szkoła jazdy i w tym sezonie skończyło się to szybciej niż się zaczęło. No ale w Lidze Europy jest cały czas Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jaga z Białegostoku. Lech Poznań gra z Klaksvik, to zespół z Wysp Owczych. Pierwszy mecz w Poznaniu, zwycięstwo 1-0 poznańskiego Lecha. No i rewanż odbędzie się 13 sierpnia. O godzinie 19.30 jest szansa, że coś się uda ugrać. Górnik Zabrze odpadł z Fenerbahce, no i gra z Ferencvarosem. Węgrzy wygrali pierwsze spotkanie 1-0, tak więc tu jest też otwarty wynik. Meczek w Zabrze o godzinie 19 w czwartek 13 sierpnia. Z Rangersami mierzyła się Jagiellonia Białystok. Jaga wygrała to spotkanie 2-1. No i zagrają w czwartek 13 sierpnia o 20.30 w Glasgow mecz rewanżowy. Tu jest także szansa Raków Częstochowa i GKS Katowice. Hammarby i Raków, tu było 0-0, natomiast Gieksa, no cóż, Hapoelem Tel Awiw przegrała 0-2 i zagra mecz rewanżowy 12 sierpnia w Katowicach o godzinie 18. Zapowiada się niezwykle emocjonujący piłkarski tydzień. A tymczasem 19 po 19. Wspaniały, stary, dobry kawałek, który wykonuje zespół Koma, a numer zatytułowany jest Spadam. A więc i ja

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mon Mothly.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Reklama.

0: Borys Szyc.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
5: Wygrałem.
4: Słucham?
5: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
4: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: sklepach i na MediaExpert.pl. Po reklamie.
1: Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 27 minut godzina 20. Czas na najlepszą ligę świata, czyli polską ekstraklasę. Trzecia kolejka rozpoczęła się w piątek od meczyku Wisły Kraków z Wisłą Płock. Biała Gwiazda pokonała Nafciarzy 2-1. Wczoraj, proszę Państwa, Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Mecz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków przełożony, także przełożone spotkanie Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin ze względu na europejskie puchary. Wczoraj Pogoń Szczecin ograła Motor Lublin 3-1. Wczoraj również Korona Kielce zremisowała z Legią Warszawa 1-1. W dzisiejszych spotkaniach Śląsk Wrocław z Krakowią bez bramek, a w zakończonym kilkanaście minut temu spotkaniu Lech Poznań ograł Piasta Gliwice 3-0. Dziś jeszcze jeden meczyk o 20.15. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. Zerknijmy może jeszcze na sytuację w tabeli. Liderem po trzech kolejkach jest Lech Poznań, który ma 7 punktów. 7 punktów ma także druga Legia Warszawa, 6 oczek Pogoń Szczecin razem z Górnikiem Zabrze. Także Jagiellonia Białystok, Wisła Kraków także ma 6 punktów, 4 Śląsk Wrocław i Wisła Płock. Tabelę w tym momencie zamyka Wieczysta Kraków, Raków Częstochowa na miejscu 17, 16 Motor Lublin, który ma 1 punkt i Korona Kielce także z 1 punktem na miejscu 15. A kolejka numer 4 już w przyszłym tygodniu w piątek. Zacznie się to wszystko od meczyku Legii z Radomiakiem. 19.34. Link.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Za 10 minut godzina 20. Proszę Państwa, znamy już rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o Tour de France kobiet. Miejsce pierwsze Demi Vollering z Holandii. Miejsce drugie Katarzyna Niewiadoma Finej. Minuta 18 straty. I na miejscu trzecim Elisa Longo Borghini z Włoch, która straciła prawie 4,5 minuty. Gratulacje dla polskiej kolarki. A tymczasem ja przypominam, jutro o godzinie 17 WTA Toronto, Iga Świątek kontra Diana Schneider z Rosji. Natomiast dziś wszystkim wielbicielom ekstraklasy też chcę jeszcze przypomnieć po raz kolejny jeden meczek. Jaga z Białegostoku kontra Widzew Łódź. To spotkanie rozpocznie się o 20.15. Ja życzę Państwu, no i oczywiście Mistrzostwa Europy startują w Birmingham i potrwają cały tydzień. Życzę Państwu emocji po kokardę. Życzę także kapitalnego tygodnia i do usłyszenia.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Olimpias de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. W sierpniowym numerze naszego pisma sporo o The Wow Signal, nowej płycie zespołu Muse, zainspirowanej m.in. przez film Kontakt. Ma ona to samo przesłanie, wyjaśnia Matt Bellamy. W filmie główna bohaterka, grana przez Jodie Foster, wcześnie traci rodziców i resztę życia spędza na poszukiwaniu obcych, życia poza naszą planetą. Płyta również próbuje połączyć te rzeczy, ludzką traumę prowadzącą do pragnienia nawiązania kontaktu. Dlatego latamy w kosmos. Fascynuje mnie ryzyko, jakie jesteśmy gotowi podjąć, by nie być samotnymi. Muse, Cryogen.
0: Teraz Rok w Antyradio.

0: Niedawno grupa Queens of the Stone Age opublikowała piosenkę Easy Street, pierwszą premierową kompozycję od 3 lat. Zrobiła też do niej niesamowity, trochę tarantinowski teledysk. Zrealizował go Tony Wolski, twórca polskiego pochodzenia, powiedział mi podczas niedawnego pobytu w Warszawie Dean Fertitta, klawiszowiec i gitarzysta Queens of the Stone Age. Zaufaliśmy mu, że zrobi coś, co nie będzie przypominać żadnego z naszych wcześniejszych klipów. Wstępna idea wprowadzenia tam ikonicznych postaci dla kultury amerykańskiej była Josha, ale Tony zinterpretował ją po swojemu i klip stawał się coraz bardziej zwariowany. Jest w nim wiele podtekstów, ale myślę, że Tony chciał, żeby każdy odczytywał je sam. Queens of the Stone Age, Easy Street.
1: Teraz rok w Antyradio.

0: Antyradio.
1: 16 sierpnia australijska grupa Roasted Tu po raz pierwszy zagra w Polsce. Wystąpi w krakowskim klubie Kwadrat. W nowym numerze Teraz Rocka zaprasza na ten koncert wokalista Angry Anderson. Wyjaśnia też: nazwa Roasted Tu pochodzi ze sztuki Tennessee Williamsa, a sięgnęliśmy po nią, bo chodziło nam o połączenie symboliki kobiecej, czyli kwiatu róży, i męskiej, czyli tatuażu, który kojarzył się z twardzielami. Poza tym moja mama miała na imię Rose i pierwszym tatuażem, jaki sobie zrobiłem, były właśnie dwie róże. Rose Tattoo, Hard Road.
0: Teraz Rock w Antyradio.

0: Gwiazdy Radio.
1: W sierpniowym numerze Teraz Rocka rozmawiamy z Susan Vega, która niedawno wystąpiła we Wrocławiu. Tematem wywiadu jest przede wszystkim niedawny album artystki Flying with Angels, w tym pochodzący z niego utwór Rats, który naszemu recenzentowi skojarzył się z twórczością grupy Sonic Youth. Lubię Sonic Youth, przyznała Susan, ale kiedy komponowaliśmy ten numer, tak naprawdę inspirował nas zespół Fontaines D.C., a zwłaszcza jego piosenka Televised Mind z fajną, kanciastą partią gitary. Ja już się żegnam, następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Susan Vega, Rats.

0: Urban Life.
1: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Bo w Media Ekspert tanie masz. O tak, tanie masz.
7: W Media Ekspert.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Lucien. Alice in Chains. Coldplay. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Free Chords and the Truth w Antyradio. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: Hey, it's Duff McKagan.
2: Cześć, tu Duff McKagan.
3: I Susan Holmes McKagan. Witamy ponownie w naszym programie Three Chords and the Truth. Miło znów być z wami. Mamy nadzieję, że macie dobry tydzień.
1: We're watching some TV.
2: Ostatnio oglądamy trochę telewizji.
3: Tak, jednym z seriali, który naprawdę nam się teraz podoba, nie wiem, czy już go oglądaliście, jest Cape Fear. Obsada jest fantastyczna. Javier Bardem daje popis aktorstwa.
2: Tak.
3: Gra tam też Juliette Lewis, którą uwielbiam. A czy wiedzieliście, że Juliet była na tyle miła, że napisała rekomendację do mojej książki The Velvet Rose? Właśnie ukazało się jej wydanie w miękkiej oprawie.
4: Which the paperback's out now.
1: We'll talk about that.
2: Za chwilę jeszcze do tego wrócimy, bo ogłosimy datę spotkania autorskiego Susan w Nowym Jorku. Opowiemy o tym trochę później.
3: Tak, Duff i ja będziemy tam razem już. Teraz mogę zdradzić, że będzie to 11 sierpnia, a za chwilę powiemy wam gdzie i o której.
2: A teraz zaczynamy program od The Clash, I Fought the Law.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: Przed chwilą słuchaliśmy UFO z utworem Lights Out. Bardzo się cieszę, że Barbarians of California ponownie zagrają jako support przed koncertami Guns N' Roses. Już wkrótce w St. Louis i Kansas City.
2: Otwierali już dla nas kilka koncertów podczas wyścigów Formuły 1 na Florydzie 2 miesiące temu.
1: Świetnie się wtedy bawiliśmy, poszliśmy z nimi na kolację. Zresztą od dawna znamy Iza, który jest waszym perkusistą. A ich drugi zespół to Evil Nation. Oba zespoły są świetne.
2: Barbarians grają naprawdę ciężko. Jeśli wybieracie się na koncert w St. Louis albo Kansas City, przygotujcie się na solidną dawkę rocka. A teraz Barbarians of California i ich cover Nirvana. This is Negative Creep.

0: Free Chords and the Truth w Amteradiu.
1: And that was Motorhead.
2: A to byli Motorhead, We Are The Road Crew. Czy można chcieć czegoś więcej? W tym tygodniu jesteśmy w trasie, prawda?
1: Right?
3: We are. Tak. Chciałam chwilę porozmawiać o tej trasie. 5 sierpnia gracie w Toronto na Rogers Stadium, potem 8 sierpnia Guns N' Roses wystąpi w Mystic Lake, a 12 sierpnia ruszacie dalej po wschodnim wybrzeżu. Koncert na MetLife Stadium.
4: Continuing on the East Coast, MetLife Stadium.
3: Będzie niesamowicie. Już nie mogę się doczekać.
2: A teraz jeszcze jeden cover. Barbarians zagrali Nirvanę, a teraz Guns N' Roses w utworze Aerosmith, Mama Kin.

0: Three Chords and the Truth w Amteradio.
1: And that was some Velvet Revolver.
2: A to byli Velvet Revolver's Dirty Little Thing. Ten utwór zawsze brzmi fantastycznie, prawda?
1: Sounds so good, right?
3: Yeah, it's a really fun song.
4: To była naprawdę świetna piosenka do napisania. W zasadzie napisała się sama. Wszystko zaczęło się od tego pierwszego riffu i... Czasami utwory po prostu rodzą się błyskawicznie. Tak właśnie było w tym przypadku. Nagraliśmy ją praktycznie na żywo. Przepraszam, słyszycie w tle naszego psa. Daliśmy mu kość, żeby czymś się zajął.
2: Nagrywamy ten odcinek w domu w Seattle. Siedząc przy naszym barku, mamy drewnianą podłogę, więc każdy dźwięk mocno się niesie.
4: On po prostu musi być cały czas blisko nas i właśnie obgryza swoją kość. Jeśli więc coś słyszycie w tle, to właśnie on. Byliśmy na koncercie Ghosta. Chyba już o tym wspominaliśmy. To było jakieś 6 miesięcy temu.
1: That's key arena in Pledge mind. Climate Arena.
3: Climate Pledge.
1: Or Climate Pledge, sorry.
3: Yeah, arena. You know, they changed
1: Between
3: today.
1: The two of us, my love, we'll get it right.
4: Yeah. A teraz Ghost i Call Me Little Sunshine.
3: This is Call Me Little Sunshine.

0: Three chords and the truth w Amteradio.
1: Chwilą słuchaliśmy Summertime Blues w wykonaniu The Who. Teraz zagramy utwór zespołu związanego z moją książką The Velvet Rose, o której wspominałam wcześniej. Daw i ja będziemy 11 sierpnia w fantastycznej księgarni Bookmark, należącej do projektanta mody Marka Jacobsa, w nowojorskiej dzielnicy West Village. Będę tam podpisywać moją książkę The Velvet Rose. Spotkanie potrwa od 18:30 do 20:00, więc koniecznie wpadnijcie.
2: I believe the event is August 11th, 6:30 to 8 p.m. So come on over.
1: Będziemy mieli ze sobą również limitowaną 7-calową płytę winylową fikcyjnego zespołu z książki The Westies.
2: Of the fictitious band in the book, they're called The Westies.
1: Grają na niej m.in. Duff McKagan / Izzy Stradlin i Puffy's Faith No More.
2: / Izzy Stradlin and Puffy of Faith No More.
3: Yeah.
2: So
1: na miejscu będzie można kupić zarówno książkę The Velvet Rose, jak i te wyjątkowe, limitowane winyle. Naprawdę rzadko organizujemy takie spotkania, dlatego bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że się zobaczymy. Jeszcze raz, 11 sierpnia w godzinach 18:30-20 księgarnia Bookmark w Nowym Jorku przy 400 Bleecker Street.
4: A teraz The Westies. W 1996 roku miałem w domu małe studio, w którym nagrywałem dema i zapraszałem znajomych muzyków do wspólnego grania. Ta piosenka po prostu przeleżała w szufladzie przez lata. W międzyczasie Susan pisała swoją powieść, w której pojawił się fikcyjny zespół. Kiedy przyszedł czas na redakcję książki i planowanie jej promocji, zapytała mnie: masz może coś, co moglibyśmy wydać pod szyldem The Westies? Przejrzałem swoje stare nagrania demo i znalazłem Riding Home Again.
1: To naprawdę świetna piosenka.
4: Oto The Westies i Riding Home Again.

0: Three Chords and the Truth w Amped Radio.
1: To byli The Westies z utworem Riding Home Again. Przypominam, że 11 sierpnia będzie można zdobyć swój egzemplarz książki w księgarni Bookmark. Daw i ja będziemy tam od 18.30 do 20.00 pod adresem 400 Bleecker Street w Nowym Jorku. Koniecznie wpadnijcie. Warto przyjść trochę wcześniej, bo miejsca szybko się zapełniają. Nie chcemy, żeby was to ominęło, a bardzo chcemy się z wami spotkać. Korzystając z okazji, składamy też spóźnione życzenia urodzinowe Mikowi Jaggerowi. Świętował je 26 lipca. Gratulujemy również jemu i The Rolling Stones całej tej fantastycznej nowej muzyki.
2: Przez ostatnie tygodnie często słuchaliśmy ich nowej płyty. Teraz zagramy jednak coś starszego. Trafiłem na ten utwór, kiedy oglądaliśmy serial Martina Scorsese'ego. To dokumentalna seria o jego życiu. Naprawdę świetna. Chyba można ją obejrzeć na Apple TV+.
1: Chyba tak. To nie jest pojedynczy dokument, tylko serial. Zdaje się, że ma około 4 odcinków. Naprawdę świetne.
3: Anyways, it's really good.
2: A oto The Rolling Stones, Sympathy for the Devil.

0: Three Chords and the Truth w Antyradiu.
1: And that was the Rolling Stones.
2: To byli The Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Jest nam Duff McKagan.
3: And I'm Susan Holmes McKagan.
2: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. To było Three Chords and the Truth. Trzymajcie się.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

R.E.M. This one goes out to Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś chciałem Wam zaprezentować rozmowę z nieżyjącym już niestety Andrzejem Marcem, legendarnym organizatorem koncertów z lat 70., 80., ale także z lat 90. To właśnie Andrzejowi i Państwowej Agencji Pagard, w której pracował, zawdzięczamy przyjazdy takich zespołów jak Kraftwerk, Iron Maiden, Depeche Mode czy Metallica. W tej części rozmowy, którą przeprowadziłem w listopadzie 2021 roku, poznacie kulisy przybycia Iron Maiden w roku 1984.
2: Iron Maiden był pierwszym takim zespołem, który miał taką scenografię w Polsce w tych czasach.
3: Te trzy koncerty Eltona Johna to były jakimś takim przygotowaniem ogniowym. Była największa produkcja, która przyjechała do Polski przed Iron Maiden. I był i samolot private jet, którym latał Elton John ze swoją ekipą, i duża 30-osobowa technika, i trzy czy cztery traki w spotku. Po raz pierwszy zostały zastosowane Very Lights, a w Warszawie, gdzie Elton John występował w sali kongresowej, no to był taki komentarz ze strony ekipy technicznej i tour managera Eltona Johna, że po prostu połowę sprzętu tylko będziemy wyładowywali, bo jest po prostu za małe zaplecze i nie ma takich możliwości. No, cały sprzęt został wyładowany za to w Oliwii, no ale tak podróże wyglądały w ten sposób, że przyleciał samolot pusty, bo samochodem przyjechał Elton John do Katowic. Po koncercie w Spodku przelecieliśmy samolotem do Warszawy. W Warszawie nocował dwie noce. Przelot do Gdańska i z Gdańska do Sztokholmu. Mówię o tym dosyć szczegółowo, bo to rzeczywiście było takie pierwsze przygotowanie przed takim najazdem techniczno osobowym, jaki spotkał mnie ze strony Iron Maiden. 50 osób, to liczyła cała ekipa, 30 techniczni, 20 anturaż artystyczny. Było 7 traków, które po prostu zajmowały całe parkingi przy tych halach, w których zespół występował, i musiało być to tylko tak olbrzymie hale. To najgorzej było w arenie, gdzie zespół troszeczkę ograniczył sprzęt. Podróżowali autobusami sypialnymi ekipa artystyczna i techniczna. Traki oczywiście podróżowały, to była cała kawalkada, ale do Polski przylecieli samolotem i skorzystali z polskiego autobusu tylko na trasie Okęcie Hotel Victoria.
2: A muzyce?
3: Przylecieli samolotem z Londynu i lądowali jeszcze w tym starym baraku przylotowym na Okęciu. To było gdzieś koło 20 osób, bo trzeba liczyć również z tymi dziennikarzami, którzy przylecieli razem z nimi, bo to był początek trasy światowej Slavery Tour i w związku z tym po prostu było trochę więcej osób niż normalnie w ekipie artystycznej, przepraszam.
2: Iron Maiden był wtedy już tak mocniejszą gwiazdą, już prawie takiego światowego formatu. Jak się udało ich po prostu do tej Polski ściągnąć z całym tym anturażem, bo przecież wcześniej te zespoły przyjeżdżały głównie bez tych swoich scen, tylko po prostu przyjeżdżały i grały koncerty, a tutaj nagle ta cała taki anturaż.
3: W takich sprawach to oczywiście mają znaczenie terminy, miejsca, w których będzie można realizować taki show. To się wybiera już wcześniej, dużo wcześniej, tak jak się wybiera dużo wcześniej, termin rezerwuje się. Negocjacje trwały prawie rok. Było coraz lepiej, bo coraz więcej zespołów przyjeżdżało do Polski i to się roznosiło po branży w Wielkiej Brytanii, że jest sprawny organizator, a głównym takim walorem była ta polska publiczność, która po prostu zadziwiała każdego artystę zagranicznego, który tu przyjeżdżał, tym znajomością repertuaru, znajomością utworów, wspólnym śpiewaniem. Oczywiście korzystałem z tego tak zwanego Polish Connection, kontaktu polskiego, bo to był Joe Mirowski, urodzony w Anglii, pracujący dla kilku wytwórni płytowych jako grafik, który robił okładki dla zespołów, ale przygotowywał również materiały reklamowe. Później no, do tego wszystkiego trzeba znaleźć zespół, który chce przyjechać, który ma pomysł na promocję swojej płyty. I taka była sytuacja z Iron Maiden. To był zespół bardzo ciekawy różnych krajów i jednym z pomysłów promocyjnych było zacząć w takim kraju, w którym będzie głośno o tym. No wtedy w tamtych czasach w Polsce były co najmniej 3 ekipy amerykańskie, CBS, ABC i BBC, które no po prostu podały wiadomość do mediów zachodnich, że właśnie zaczyna się wielka światowa trasa zespołu Iron Maiden. Zaczynają od Warszawy, od Polski. Poza tym w kontrakcie Iron Maiden miało zapisane, że będzie następujący. No, tu była podana wysokość budżetu promocyjnego i ten budżet promocyjny był składany również z tych tak zwanych pierwszych występów, które się nazywają po angielsku warm-up gigs, czyli rozgrzewające koncerty, kiedy konfrontuje się wybór repertuaru z reakcjami publiczności. To nie jest prosta sprawa, bo na to składają się tyle różnych elementów, pozornie bez znaczenia. Jeszcze w naszej sytuacji była taka trudność, że ja w gruncie rzeczy to były państwowe pieniądze, które były oferowane zespołowi i ja nie miałem wolnej ręki, żeby powiedzieć tak za te pieniądze, bo ja z kolei używałem różnych argumentów, że to nie są moje pieniądze, że ja muszę dostać decyzję dyrekcji przedsiębiorstwa, w którym ja pracuję i który tutaj reprezentuję. Tudzież no, musiałem brać pod uwagę również te możliwości w kraju, jakie były od strony zaplecza. No, miałem pełną świadomość, że były braki, że były brudne szatnie śmierdzące, prawda, niewymalowane. Brakowało żarówek, brakowało papieru toaletowego w tych toaletach. Także były takie momenty, które ja musiałem brać pod uwagę. Argumentowałem, a u nas są różne kursy twardych walut. My mamy taki problem, że będziecie nagabywani o wymianę. Chociaż tyle byłem spokojniejszy, że tym artystom towarzyszyli fani tej muzyki, więc to mniej było tych zaczepek typowych takich, a bardziej byli to fani, którzy rozmawiali albo starali się rozmawiać o repertuarze, o piosenkach, o nagraniach.
2: Jak wyglądał od kuchni sprowadzony tego zespołu?
3: Były to rozmowy jakieś kilkumiesięczne, odbywały się one drogą korespondencji. Później ja przy okazji innych spraw, które miałem do załatwienia, spotkałem się i tutaj właśnie ta odmienność w przypadku Iron Maiden, że ja załatwiałem sprawy z menadżerem Rodem Smallwoodem, nie z agentem nawet. W zasadzie to świadczy o dużej sile zespołu, że menadżer kazał agentowi zawrzeć taki kontrakt na takich warunkach i tak dalej. Znaczy moje argumenty też były takie, że to nie będzie jeden koncert, tak jak teraz jest, tylko będzie kilka koncertów. No a było tych kilka koncertów, no bo ja szukałem, żeby obniżyć honorarium, jak oferowałem 5 koncertów, prawda, a oferowałem dlatego 5, bo tylko było 5 hal, w których można było zaprezentować. W zasadzie pobyt artysty był ograniczony czasowo, że w ciągu tygodnia, dzień przylotu, 5 występów, bo 5 hal i dzień odlotu, to 7 dzień i w ten sposób no, argumentowałem, że to nie jest pojedyncza fatyga, tylko po prostu 5 koncertów. I ten punkt w kontrakcie warm-up gigs to był po prostu pozwalał, bo to ekonomicznie nie było uzasadnione, ale było uzasadnione no, werbalnie, że będzie olbrzymia promocja dzięki temu, że no, ten budżet się nam zwróci, bo będziemy występowali w nowych krajach, bo już się rozeszło, że jakkolwiek w Polsce nie ma dystrybucji płyt zachodnich, to Polacy mają tylu ludzi i tak są dobrze zorganizowani na zachodzie, że ci rodacy albo przyjaciele, koledzy, koleżanki, to po prostu kupują te płyty u nas w krajach zachodnich i wysyłają do Polski. Zobaczycie, że będą się zgłaszali do was pani z plikiem płyt i będą prosili o autografy. Także tych argumentów i emocjonalnych, sentymentalnych i częściowo finansowych no było tyle, że zespół tak ciekawy wyjazdów do krajów innych, bo tak oni z Polski pojechali chyba do Austrii, Węgier i później jeszcze Jugosławia i dopiero Włochy, Francja i tak dalej. Także to było mastermind, wymyślone przez Roda Smallwooda pomysł na to. Wysłali z Polski kartki pozdrowienia z Polski, gdzie zaczynamy światową sławę. Oczywiście dziś można, prawda, wypinać pierś do orderów, prawda, za zasługi w promocji Polski, ale prawda była też dla nas, dla mnie jako organizatora, że to fajnie, że tak się zespół odpłaca w jakiś sposób za ten olbrzymi wysiłek, który nam towarzyszył, prawda, bo ja później, to jest tym gorącym kartoflem w postaci uzgodnionych warunków finansowych, ale do których nie miałem prawa potwierdzenia, dopóki nie uzyskam zgody ze strony dyrekcji, która rządziła pieniędzmi w Pagarcie. Musiałem trzymać, ale zaczekajcie, jak potwierdzę, jak tego, to wówczas zostanie już ostatnia pozycja w kontrakcie zostanie wybrana. I tak to wyglądało. Ta kuchnia wyglądała. Zresztą kuchnia tyle taka była dla nas, którzy towarzyszyliśmy temu zespołowi. Po raz pierwszy catering przyjechał. I to przyjechał najlepszy Eat to the Beat. Taka firma, która najsłynniejsza firma, która towarzyszyła największym angielskim zespołom na trasach koncertowych, wydając jedzenie, przygotowując jedzenie na trasie. Oczywiście mieli ze sobą pralki, zakupy jakichś takich towarów, które nie były do kupienia, ale jeździliśmy na Polną, w różne miejsca, załatwialiśmy żywność, żeby byli wykarmieni. To miało istotne znaczenie, bo ułatwiało nam życie w zabieganiu o miejsca w restauracji, o tłumaczenie kelnerom i artystom menu, prawda, wybieranie, a to jest takie, a to jest takie. Za to nie popróbowali polskich pierogów czy kiełbasy.
2: Czyli ktoś jechał rano na Polną, żeby zakupy zrobić?
3: Tak. Jedna osoba i samochód specjalny do tego, żeby przywieźć zakupy do cateringu zespołowego. Z Polną w Warszawie to przesadzam, bo oni przywieźli jeszcze z zachodu ta żywność była, ale później w trakcie trasy to korzystaliśmy z kontaktów lokalnych, z pracowników estrady, którzy nam też towarzyszyli, bo oni byli bezpośrednimi lokalnymi wykonawcami, realizatorami i tych imprez. Także to było w sumie arcyciekawe dla nas wszystkich doświadczenie, to pralki, prawda, że jak to... I później się okazywało, że powinny być pralki, dlatego że ci pracownicy techniczni byli cali umorusani i tak dalej, musieli te rzeczy swoje uprać. A jeżeli kilkumiesięczna trasa po świecie, prawda, była, a tu w tym przypadku to rok był, nawet więcej. W związku z tym było pełne uzasadnienie. Jakkolwiek pamiętam, kiedy fani ze Szczecina pod kotelem Wiktoria Iron wykrzykiwali, no to dyrektor Wiktorii zadzwonił do dyrektora Pagartu. Wie pan co, niech ten człowiek od was, czyli chodziło o mnie, porozmawia z tymi fanami, żeby oni przestali wykrzykiwać, bo tu goście narzekają, że jest hotelowi, że jest głośno, że interesują się ci pracownicy służb, które ochraniają hotel, że może dojść do jakichś rozruchów. Absurdalne historie. Powiem, że panie Andrzeju, Dlaczego my płacimy za 25 osób za hotel w sytuacji, jak na scenie występuje tylko 5? No i teraz tłumaczyć, że jeden ochroniarz, po co ochroniarz? Do otwierania drzwi? Jakich drzwi? I tak dalej. Także to była taka fantastyczna szkoła uczenia i siebie, i ludzi w otoczeniu, odpowiedzialnych nawet za całość tego, jak wygląda dzisiaj nowoczesne show, nowoczesne przedstawienie, że jest zbudowana, prawda, olbrzymia scenografia, że teatr jest wielki, zbudowany na jeden dzień, na występ z światłami, których nawet nie ma w Teatrze Wielkim Warszawie.
2: Tam oni jeździli tym turbusem?
3: Tak, turbusami. Technicy spali w turbusach, a zespół tylko przejeżdżał z miasta do miasta i w hotelach sypiali. W Warszawie to była Wiktoria, z którą ja stale współpracowałem. W Katowicach hotel Warszawa, w którym był bliźniaczy do Wrocławia, hotelu Wrocław. Tak samo, także się myliły czasami pokoje i tak, bo zupełnie tak samo. Merkury w Poznaniu i Posejdon w Wielitkowie. To były stałe te miejsca i tam mieszkał zespół Iron Maiden, no, cały ten anturaż artystyczny, dziennikarze i tak dalej. Stąd ta cała wycieczka na wesele pary w Poznaniu, w restauracji. Wyszli na miasto razem z ekipą filmową, która kręciła fragmenty pobytu zespołu w Polsce. Chcieli pójść na piwo i zobaczyli, że jest wejście do restauracji. Z trudem weszli, bo tam była impreza zamknięta, no ale jakoś Romek Rogowiecki wytłumaczył, że to słynny zespół światowy i to powinniście czuć się zaszczyceni, że takich gości macie. A sprawa była przyziemna, żadne wesele nie było w głowie, tylko napić się piwa. Przerodziło się to w fantastyczną zabawę. Zespół zagrał trzy utwory, między innymi Smoke on the Water, repertuaru Deep Purple, zabawa na całego, a perkusista, żeby, no nie wiem, no być dyskretnym do końca, no będzie się bez szczegółów, spóźnił się na koncert we Wrocławiu, nie zagrał na soundchecku, bo tak się rozbawił na tym weselu z jakąś koleżanką, która była gościem na tej uroczystości, także wszyscy odjechali, martwiliśmy się, że nie ma nikogo z nami, to jak to będzie z tym występem we Wrocławiu, w Hali Ludowej, po soundchecku już, nie wiem, może godzinę przed występem, taksówką dojechał, zjawia się cały w malinkach Nico McBrain, zadowolony jak cholera, no. Także takie fajne były historie. Tego nie znam, bo ja nie towarzyszę, to Romek Rogowiecki z artystami miał najbliższy kontakt. Moja rola była tym wszystkim czuwanie nad całością, pieniądze, wypłacanie pieniędzy po każdym koncercie, co się później okazało, że miałem tylko z tym kłopot, że musiałem te pieniądze, $1000 nosić i ze sobą w teczce, bo oni nie chcieli ode mnie odebrać. Z kolei strach było zostawić w tych, albo kłopot był zostawieniem pieniędzy w hotelach, bo jeszcze nie było tych safe boxów i trzeba było to w koperty, duża koperta ostemplowana, olakowana w recepcji, prawda, tam gdzieś w jakiejś kasie zostawiać. No, cyrki takie, które dziś mogą śmieszyć, bawić, a wtedy miałem pełną świadomość, tak życie wygląda, z takim czymś trzeba sobie radzić.
2: Jakie były przeciwności logistyczne? Bo ja na przykład słyszałem jakąś taką informację, że szczególnie na Górnym Śląsku był problem z przejechaniem pod mostami.
3: Mieliśmy tam takiego bardzo miłego wolontariusza, Tomasz Dziubiński, który był studentem Politechniki i nam pomagał, kiedy przyjeżdżaliśmy z zespołami do Katowic, to on na nas czekał w hotelu. Myśmy podróżowali samochodem osobowym, ale no problem tej rozbieżności między dniem w 1984 roku a obecnie. Nie było GPS-ów, nie było niczego. Śląsk wyglądał jak wyglądał wtedy. Nie było tych obwodnic, tego wszystkiego. Był przejazdy pod mostami, które były zawieszone nieco niżej niż możliwość przejechania. I ten Tomek Dziubiński, jako człowiek miejscowy, uprzedzony o takiej sytuacji, że mamy trudności, że te traki są takiej wysokości, żeby wyszukać, i on nam lokalnie bardzo, na Śląsku bardzo nam pomagał. Zresztą myślę, że on jako fan tej muzyki to był pod każdym względem zadowolony bardzo, że mógł być tak blisko. Jego zespół Kat wystąpił później z Metallicą jako support. W przypadku Iron Maiden to była również szkoła dla Tomka, zobaczenia, jak wygląda współpraca menadżera z zespołami, stąd jego późniejsze powodzenie w współpracy z polskimi zespołami.
2: Co pana jeszcze zdziwiło oprócz tych klatek, które oni przywieźli?
3: Może nie tyle zdziwiło, bo mówię, naczelne hasło w rock'n'rollu: nie ma odpowiedzi nie. Po to są załączniki techniczne do kontraktów. Najdłuższy, co prawda, miałem w przypadku Boba Dylana, ale taki zespół jak Iron Maiden, to również była gdzieś 50 stron załącznika technicznego, który od początku, jaka scena musi być przygotowana, o której wchodzi część ekipy, bo nie mogła, cała ekipa nie wchodziła, dlatego że jeden drugiemu by przeszkadzał. Poza tym na początku się buduje, prawda, rusztowanie, później do tych rusztowania podwiesza się i tak dalej, i tak dalej. Więc jest rozłożona praca na cały dzień w częściach ekip i wszyscy pospołu są tuż przed koncertem, prawda, i ci, którzy pracują na spotach pod dachem i w odległym miejscu w hali, i techniczni od gitary, prawda, catering pracuje od samego rana, od początku, bo przygotowuje śniadania dla pierwszej ekipy, dla drugiej ekipy i tak dalej. To wszystko jest rozłożone w czasie. I to w przypadku Iron Maiden oni byli samowystarczalni, w sensie takim, że nie trzeba było, bo inne zespoły na przykład nie przyjeżdżały ze swoim cateringiem, i wtedy w załączniku technicznym było napisane, co ma być przygotowane. Bo zawsze jest groźba taka, że jeżeli ktoś organizuje, tak jak myśmy organizowali 5 koncertów, to organizatorzy lokalni mogli przygotować jedzenie, kurczaki, bo najtańsze, i codziennie jedliby kurczaki, bo to tylko to przygotowane. W związku z tym w takim cateringowym załączniku, w części cateringowej załącznika jest wpisane, ma być wołowina w ten dzień to ryba i tak dalej, i tak dalej. No nie było wtedy jeszcze takiej popularności wegetarianizmu, jak teraz jest, w związku z tym ten problem pojedynczo wychodził. A w przypadku Eat to the Beat, on miał swoją rozpiskę, prawda, cateringową, co należy przygotować, kto co je, prawda, co je Bruce Dickinson, prawda, co je Steve Harris i tak dalej. Także to duże ułatwienie dla nas, ale myśmy się przygotowywali do tego wszystkiego, bo potrzeby zakupów czy coś, to jednak na nas spoczywały, na współpracy bardzo bliskiej i odpowiedzialności za dostarczenie tego.
1: To była pierwsza część mojej rozmowy z nieżyjącym już niestety Andrzejem Marcem, który dzięki swoim umiejętnościom menadżerskim ściągnął w latach 80. kilka gwiazd światowego formatu. W drugiej części dalszy ciąg kulis przyjazdów gwiazd muzyki.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Leszek Gnoiński zaprasza na drugą część wywiadu z Andrzejem Marcem, legendarnym organizatorem koncertów z lat 70., 80. i 90. i dalszą część opowieści o kulisach przyjazdu wielkich gwiazd muzyki w czasach PRL. Rozmowę przeprowadziłem w listopadzie 2021 roku. Zacząłem od pytania o sposób rozliczania koncertów w tamtej epoce.
2: Powracając do samych początków i negocjacji finansowych, żeby obniżyć dewizowe honorarium, bo część honorarium była płacona w dewizach. W przypadku Iron Maiden to była duża część, to było gdzieś 3/4, 1/4 była w złotówkach, żeby mogli sobie tutaj kupować. Jak pieniądze się dzieliły, to była sprawa wewnętrzna kierownictwa zespołu, menadżera a w zasadzie tour menadżera, który po prostu pracował z Ericiem Claptonem i tak dalej. To była naprawdę grupa ludzi z najwyższej półki, jeżeli chodzi o kwalifikacje zawodowe. I druga, oprócz honorarium, bilety. Bilety lotnicze myśmy płacili po to, żeby zmniejszyć dewizowe. Hotele również. Dzisiaj wygląda tak, że płaci się zespołowi 30, 50, 100 tysięcy na same podróże, hotele i honoraria, prawda? A później jest rozliczenie procentowe. W przypadku lat 80., kiedy tak organizowałem te koncerty, to wyglądało w ten sposób, że była jedna kwota, nie było procentowej, nie wiązało się to, że hala była wypełniona do ostatniego miejsca, prawda, że liczyło się tak zwane kupony od biletów, bo po prostu była suma określona. I do tej sumy określonej dołączały się podróże i hotele. W niektórych przypadkach był ten dostarczany catering z naszej strony. W przypadku Iron Maiden oni sami zapewniali sobie catering.
1: Poznał pan muzyków?
2: Mój najbliższy kontakt to był na trasie tu w Polsce, to był tour manager. On był najbliższym mi człowiekiem, bo ja z nim uzgadniałem godziny, uzgadniałem z nim, no mówię tak jak z tymi pieniędzmi, że w zasadzie jak zobaczył, ile ja w Tesce mam tych pieniędzy, że na każdy koncert, w związku z tym już nie chciał sobie robić kłopotu, tylko zostawił mnie, że w ostatni dzień to załatwimy. W związku z tym zespół praktycznie dla mnie to był albo w jakimś wolnym czasie moim i zespołu, albo też przed i po koncercie bezpośrednio. A taką osobą, z którą ja miałem taki stały kontakt, to był tour manager, bo on odpowiadał za tego Big Johna, który zajmował się ochroną i który pierwszy wpadł w ręce policji, próbując wejść z dziewczynami, które nie mieszkały w hotelu Victoria, prawda, w pierwszą noc po przylocie, bo on też osłaniał tych, z którymi się wybrał, czyli częścią towarzystwa artystycznego. Na miasto poszedł do klubu, chyba byli wtedy w remoncie, albo jeszcze nie, w pierwszej nocy chyba to nie było remontu, tylko gdzieś poszli w ostrą knajpę jakąś znaleźli, no i ponieważ woda sodowa nie była taka popularna, to raczej gorzałą po prostu potraktowali cały wieczór do rana. I mówię, to głównie spotykam się, a z menadżerem, no to raczej były grzecznościowe historie, ponieważ on był figurą szanowaną przez od technicznych, przez tour menadżera do artystów. A poza tym Rod Smallwood to naprawdę mistrz takich towarzyskich chwil. Zabawowy człowiek, wesoły. Imponował mi tym, że niespecjalnie się przejmował. Zresztą miał od tego pewnie ludzi. No i partnera swoje, Sanctuary Music, to jest właśnie własność. No poza tym w tym czasie mieli naprawdę doskonałych artystów u siebie w agencji.
1: Był zadowolony z tego tutaj przyjęcia, z tej publiczności polskiej?
2: To był jeden z najsilniejszych argumentów w negocjacjach. A ponieważ jak nic, to się wszystko sprawdzało. A sprawdzało się w sposób 10-krotnie silniejszy niż takie zapewnienia, że zobaczycie jak. Bo zobaczyli rzeczywiście jak. Ta publiczność szalała, jak ta publiczność znała każdy kawałek. każdy mniejszy, większy hit. I w przypadku takich zespołów jak Iron Maiden, to nie był zespół One Hit Wonder, tylko po prostu to był zespół, który miał i popularniejsze numery, i nie singlowe numery, i mniej popularne z roleplaya. Ludzie, ci, którzy tą muzyką się interesowali, to po prostu znali i te najczęściej grywane, i te rzadziej grywane, ale które sobie sami wybrali, czy po raz tysięczny słuchali płyty, co się później potwierdzało na koncercie.
3: Pan był na Doksosa w 67?
2: Tak, na pierwszym koncercie. Powiem panu, że prawie nic nie pamiętam. Nie dlatego, że upłynął czas, tylko wydaje mi się, że z tych emocji takiemu młodemu człowiekowi no po prostu odbierało jakikolwiek dystans. To było takie upojenie. To bycie w tej gromadzie ludzi, to nie ma nic wspólnego z religią, ale to jakby modlenie się do obrazu, że w zasadzie jesteś sam z sobą w olbrzymim tłumie i przed sobą masz ten obraz, ten ideał tego wszystkiego. Tam nie było żadnej oceny muzycznie. Cóż tam mogło być? Wzmacniacze takie, jak w domu miałeś prawie radia odkręcone do oporu. Także to trochę inaczej dzisiaj się na to patrzy. No, poza tym widzieliśmy ten fragment kroniki filmowej minuta czy dwie minuty koncertu w innym kraju, prawda, na zachodzie, chyba w Paryżu. I gdzieś tak szukanie sobie miejsca, kraju kompletnie odmiennym pod każdym względem. A z drugiej strony młodzieży jakże podobnej do siebie, no w zasadzie identycznej. Co tu dużo mówić, czy ta młodzież francuska, czy angielska, czy polska. To wszystko był sztucznie stworzony stwór w Jałcie, podzielony świat. Tak dalece absurdalne. Ci sami Anglicy, którzy nas oddali, mówili, a no u was to białe niedźwiedzie i tak dalej. Z kolei Rosjanie, którzy po prostu podziwiali Polskę, jaki to Zachód. Także w sumie to olbrzymi melanż, który przychodzi dzisiaj zupełnie w innej formie, w formie komputeru, w formie jakiegoś takiego zapatrzenia się. Ta ilość propozycji jest tak olbrzymia, tak dzieli te grupy. Kiedyś słuchacze trójki radia, prawda, które grało taką muzykę, no powodowało, że myśmy byli bliżej siebie. Te utwory mieliśmy przeanalizowane do ostatniej nuty. Dzisiaj puszcza Spotify'a, jak nie to tamto, ułamek sekundy, już zupełnie gdzie indziej jesteś.
3: Co ten młody Andrzej zmienił ten koncert, co pokazał?
2: Nie umiem powiedzieć, nie umiem tak zdefiniować tego. Miałem fajnych kolegów, studiowałem, to byłem wtedy na studiach, Michał Moraski, Michał Zawiła, grający w zespole Pesymiści. Ja chodziłem do Stodoły na Trębacką, zespół Tajfuny, później Chochoły. No i to Radio Luksemburg, które to po prostu było no, tą podstawą wiedzy muzycznej, jakkolwiek wcześniej uczyłem się gry na fortepianie, ale to po prostu tradycja rodzinna, mama pięknie grająca i cała rodzina Kisielewskich była muzyczna, ale to inny repertuar, prawda, był. Także szukanie sobie w ubraniach odmienności, taka inicjatywa w poszukiwaniach. Samemu się barwiło kurtkę na kolor czarny, a była jasna, stebnowanie się robiło czerwone, po prostu, żeby w tym wszystkim i być odmiennym, i robić wrażenie, i szukać swojego miejsca. Ja po prostu byłem generalnie, to nie z powodu Rolling Stonesów, tylko no, pierwszych płyt, którymi no, dla wsparcia tego budżetu domowego handlowałem, Elvis Presley, rok 1957. To była w zasadzie taka, później to gdzieś było pewną pochodną tego bycia w muzyce, słuchania Pata Boona, prawda, który dziś nikt nie powie, że to piosenka z rock'n'rollu, a to przedtem jak usłyszał Benedict, to się wydawało, że to jest ściekły rock'n'roll, no, a Elvis Presley, no, to już w ogóle pełny objazd, Bill Haley, no to także inne czasy. Była muzyka ludowa, była muzyka popularna, prawda, Siwy Włos, Marta Mirska, folk, Edith Piaf, no tam więcej tego było, większa różnorodność, większa możliwość, a już to Rolling Stones, a później Tremolos, a później Marmalade, Art Woods, to wszystko ktoś kiedyś pomyślał, może nie o mnie, ale pomyślał, no, to pewnie chyba o biznesie. No i zaczął sprowadzać te zespoły do Polski. No. Zespół Rolling Stones przyjechał z Londynu. Żadne opowieści o tym, że miał wystąpić w Moskwie, że wnuczka Gomułki, że zapłacono wódką, to wszystko jest absolutna bzdura. To był normalny interes. Mieliśmy w Anglii człowieka, który miał kontakty, który był jeszcze emigracji przedwojennej, został po prostu w Anglii jeszcze przed wojną, bo już się spodziewano, prawda, najazdu. Był Stanley Laudan i dzięki niemu mieliśmy paru wykonawców, no, ale przyjeżdżała Marlena Dietrich, przyjeżdżała różni artyści dużo wcześniej, Platersi, Polanka, ale też i w tamtych czasach nie jeździli ci artyści, tak jak później te różne trasy koncertowe. Ten interes był znacznie szczuplejszy. Mówienie, a teraz to przyjeżdżałem, przedtem nie przyjeżdżałem. Przyjeżdżali, tylko zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. I nie należy jeden do jednego porównywać. To po prostu takie były czasy. Tak wyglądała ta rzeczywistość. Myśmy byli ograniczeni tą żelazną kurtyną. Sprawa jest też i ludzi. Niektórym się chciało, niektórym nie. Byliśmy na państwowych posadach. Czy się stoi, czy się leży. 2000 się należy. Przyjedzie zespół, to będę miał kłopot. Nie przyjedzie, będę miał pensję. Wiele osób idzie na taką sztampę, że a było źle. Teraz jest, no co teraz jest? Teraz jest tak, że masz paszport w szufladzie i nie wyjeżdżasz, bo nie masz pieniędzy, albo lecisz do roboty, do zmywaka gdzieś tam w brudnej restauracji. Każdy czas ma swoje uroki i każdy czas ma swoje to brudne strony, ciemne strony. Tak to widzę. Dla mnie był piękny czas. Lata 80. Nieświadomość, że sprowadzasz artystów, którzy cieszą tyle ludzi. To jakaś to była dla mnie olbrzymia satysfakcja. Niesłychana, naprawdę. Ale wiedziałem, że ktoś o mnie myślał, jak sprowadzając tych Rolling Stonesów. Ja dzięki temu miałem możliwość zobaczyć, że nie pamiętam dzisiaj. To zupełnie inna sprawa, ale byłem na tym koncercie, ja byłem, przyjechali, ponieważ tam te parę słów z tego handlu płytami od tych 57 roku znałem, to poznałem Węgrów, którzy przyjechali do Warszawy na występ zespołu Rolling Stones i ja przygarnąłem ich do siebie do domu. Matka szczęśliwie zgodziła się, oni kupili lewe bilety i nie weszli na ten koncert. To tragedia, dramat. Jakby pan mnie zapytał o Iron Maiden i Rolling Stones z pozycji organizatora, opowieść o tym, że były rozruchy. Proszę pana, jeżeli ktoś organizuje koncert popołudniowy i wieczorny, to ci, którzy wychodzą z popołudniówki, nadziewają się na czekających na koncert na wieczorny. Siłą rzeczy to nie jest już 3000, tylko 6000 ludzi. Nie mówiąc o tych, którzy no, nie mieli biletów, no to ile to dodaj do tych, no, 2-3 tysiąc. Siłą rzeczy jest kurzawa. Czy chcesz, czy nie chcesz? Mało tego, ile podrobionych biletów? Ile osób nie weszło? Bilety do sali kongresowej od pierwszego koncertu do ostatniego, bo ja robiłem ostatni chyba koncert w sali kongresowej, zanim ci zamknęli na tyle lat. Taki obiekt, tak fantastyczny obiekt, którym występowali najwięksi artyści, były takie same. Ja mogę panu pokazać. To nie podrobić. To była zbrodnia dla człowieka, który chce lewe pieniądze z tego zrobić i wcisnąć frajerowi. To bym obraził, ale no, człowiekowi, który no, chce za wszelką cenę pójść na ten koncert, bo liczba osób jest ograniczona. To musiało być kurzawa. Musiała być policja jeszcze ubrana w te ortaliony w tych czapkach biegających i spadające te czapki. No, ludzie, to było jedno wielkie kino. No, naprawdę. Ja przecież wyszedłem z tamtego po koncercie rozgrzany, rozentuzjazmowany. Ja i tam kilka tysięcy tych ludzi nadziewamy się na ludzi, którzy chcą wyjść, a opowieść o tych wagonach z wódką, no to nie, ja nie mam pretensji do Marka Karewicza, którego uwielbiałem, to był mój przyjaciel, spędziliśmy mnóstwo czasu. On może opowiadać wszystko, ale tylko dziennikarz nie miał prawa tego zapowiedzieć, tylko ha, ha, ha, taki dopisek zrobić, prawda? Bo przecież to na zdrowy rozum nie ma takiej w tamtym czasie i dzisiaj, kiedykolwiek, że wymienny handel, żeby był, to musiałby między centralami jakimiś zagranicznymi się odbywać. Część honorarium była w dewizach, część była w złotówkach, było opłacone nad bagaż, bo to oni mieli trochę własnego tego bagażu scenicznego, stąd nad bagaż, którego no, rzadziej się dzisiaj używa, bo jak się lata Ryanairem, to każdy bagaż jest nad bagażem, prawda? To więc już mówisz bagaż. To są wszystko te drobne różnice, które powodują, że to samo jest czymś zupełnie innym. No i hotele, i te podróże, i część była Davis. Teraz pytałem się, no tak, ale o co oni robili z tymi złotówkami? Ja nie wiem, czy oni w ogóle widzieli złotówki. No, oni siedzieli w hotelu europejskim, nie mieli po co wychodzić generalnie, żadnej większej atrakcji, no chyba, że do knajpy, prawda, i upić się. Także to brał człowiek, pośrednik, który był między managementem Rolling Stonesów, a Pagartem jako promotorem w Warszawie. On mógł swojej rodzinie, bo to polskiego pochodzenia, prawda, mógł te pieniądze przeznaczyć, a ze swoich zapłacić po jakimś kursie, prawda, managementowi zespołu. Artysta, on nie miał rozpiski, że ten artysta dostanie tyle i tyle. Mało tego, też przecież został wykorzystany od strony promocyjnej, bo też dziennikarz towarzyszył Rolling Stonesom i też było opisane. Ja pierwszy raz miałem do czynienia z biurem prasowym, a w zasadzie z press officerem, kiedy robiłem koncerty Pata Metheny'ego. To był jeden z pierwszych, Barry Marshall, jeden z największych, od McCartney'a, Tina Turner, on koncerty organizuje, mnie odszukał i koniecznie, żebym ja zrobił 4 koncerty, 2000 chyba dolarów to kosztowało. Dlaczego? Bo były święta Wielkiej Nocy i on musiał ich przetrzymać. Koniecznie. Z drugiej strony był Falcon and the Snowman, wchodził i tam muzykę miał Pat Metheny. I w związku z tym Amerykanie zdecydowali się wysłać press officera, bo Barry Marshall był promotor, ale był w tym przypadku pośrednikiem. Ja zobaczyłem, jak dziennikarz pracuje z zespołem, co obserwuje, co opisuje. I w zasadzie głównie opisywał publiczność, ich reakcje. Pamiętam, że to było w tym hali Wisły w Krakowie. Później oni byli jam session, grali w Jaszczurach. To już były święta Wielkiej Nocy właśnie. Ten powód, dla którego, prawda, bierz, ty sobie poradzisz. No bo jak, rzeczywiście jak takie pieniądze, no to grzech było nie zrobić. A przy tym wszystkim ja używałem różnych argumentów właśnie mówiąc o tych, że my tu kraj taki, który no, shortage of hard currency i te kursy są i tak dalej. Także to argumentów takich różnych żałosnych dzisiaj, prawda? A gdzie

0: On był bliższy, prawda? Ja trzęsłem się ze względu bezpieczeństwa, trzęsłem się, bo nie wiedziałem, co mi grozi. No jeżeli idzie zespół na zapleczu, spotka do toalety, a światła nie ma, bo lampa się spaliła i ja muszę prosić, żeby ktoś założył i pilnował tej żarówki, żeby, albo że papier toaletowy. No czy myśmy zostawili? Nie ma żadnego. Zespół nie wziął, a jeszcze masz na głowie przede wszystkim bezpieczeństwo, tak, płotków nie było, pierwsze te liny, to tak, w jedną stronę, tu 10 tych trzyma bramkarzy, bo to wtedy nie była ochrona, tylko był bramkarz, no, bramkarze, iluś tam bramkarzy trzyma linę i tak w hali w Łodzi, i ta później odbicie w drugą i tak 10 metrów ten 10 to i 2 godziny i ty drżysz, że ktoś się przewróci, kogoś zadepczą, rany Boga. Później zaczęły ławki te parkowe z przewijaną liną. No to już nie 10 metrów, tylko 2 metry, prawda, te ławki się przesuwały. Znowu cały czas drżysz. Dobra, w Spodku UFO barierki. Zrobili takie kątowniki i do tych kątowników przymocowali blaty, no kawałki paździerzowe. W związku z tym nie ma wiatru, nie ma niczego. Ochroniarza mam na tej imprezie Andrzeja Urbańskiego i mówię, Andrzej, tu draka idzie, przesuwają zabezpieczenie. Okazuje się, że to na całą powierzchnię po prostu nacierali. Takie rzeczy, były takie atrakcje i przy Iron Maiden ja już byłem lekko przygotowany.
1: To była Antykultura w Antyradiu, w której Leszek Noński przedstawił wam wywiad z Andrzejem Marcem, legendarnym organizatorem koncertu z czasów PRL. Rozmowę nagrałem w domu Andrzeja pod Opolem w listopadzie 2021 roku. Poznaliście kulisy przyjazdu do Polski Iron Maiden w roku 1984. Niestety 25 listopada 2025 roku Andrzej Marzec odszedł od nas. Jeśli chcielibyście też trochę o tym przeczytać, odsyłam do książek Iron Maiden, Iron Curtain, Poland 1984-1986.
2: Antykultura w Antyradiu.

7 minut po godzinie 23. Dzień dobry, wieczór. Mówi Anselmo. Rozpoczęliśmy kolejne wydanie rzeźni na antenie Antyradia i rozpoczęliśmy to wydanie australijsko-fińską formacją The Eternal. To jest zespół, który bardzo często gości na fanpage'u rzeźni. Zresztą jest to formacja bardzo aktywna, bo działają od roku 1993. Co prawda pierwsze 10 lat jako Crystal Darkness, ale w 2003 roku zmienili nazwę na The Eternal. No i teraz we wrześniu Obscure Horizons to będzie siódmy duży album, który zostanie wypuszczony przez tęże formację, która, jak mówiłem, w połowie jest formacją fińską, a w połowie australijską. Znaczy oryginalnie pochodzi z Australii, ale od jakiegoś czasu gra z nimi sekcja rytmiczna z Amorphis, to znaczy muzycy, którzy związani byli z Amorphis, tworzą sekcję rytmiczną formacji The Eternal. Tutaj w programie też nagrania The Eternal się pojawiały, ale jak mówiłem, w 2024 roku pojawił się ich poprzedni album, potem pojawił się na początku tego roku mini album Celestial i każdy z tych utworów z Celestial został zilustrowany teledyskiem, więc było 5 klipów, a pojawił się już 3 single z teledyskami, które zwiastują właśnie album numer 7, czyli Obscure Horizons. Także rozpoczęliśmy tym najnowszym, Colors Fade. Za momencik będą 2 kolejne utwory, a w międzyczasie pozdrawiam wszystkich, którzy zdążyli się zameldować tutaj w wątku audycji. No i sprawdzamy sociale, kto tam, co tam. Sławomira nie ma. Sebastian, w oczekiwaniu na zaćmienie słońca, Deba albo Deva, północna Hiszpania, niech ciemność nastąpi. Pozdrowienia dla Wrocławia, Piekar Gdańska i wszystkich innych słuchających, niech moc będzie z prowadzącym. No i tradycyjnie jest też Paweł, a we Wrocław melduje się na nasłuchu. Dziś kolejna niedziela w pracy, więc zaczynamy na linii 103, a następnie na nocy 240. Dzisiejsza zmiana jest moją najbardziej znienawidzoną, więc mam nadzieję, że chociaż 3 godziny podczas ulubionej audycji miną mi w miarę miło. Pozdrowienia dla Piotrka, Ewy, Sebastiana, siostry Aliny, ekipy koncertowej Satan is Real. Wszystkich na nasłuchu, dla ewentualnych gości i oczywiście dla ciebie. Tutaj są sociale, teraz sprawdzamy pocztę. Pozdrowienia dla prowadzącego, dla Witka 666, pozdrowień z Warszawy, byłam w Krakowie, super miasto, Iwon, czyli Iwonka się zaczęła tutaj rozbijać, to Nowy Jork, tutaj ten, prawda, no i bardzo fajnie. No, Witek pisze, już czekam na ulubioną audycję, pozdrowienia dla prowadzącego, ewentualnej gości, wszystkich słuchaczy, a szczególnie dla Iwony. Droga Iwono, czekam na kolejny twój utworek, 666, pozdrowień z Maryjnych Piekar Śląskich. A jeszcze ubawił mnie w piątek mail od Czarta. Co to się stanęło po 23, a rzeźni nie ma? To było zaklinanie rzeczywistości, żeby już piątek rzeźnia o 23 była. Poniekąd tak, kiedyś tak było, tylko wtedy jeszcze nie było antyradio, tylko było Radio 94 i to było lokalne warszawskie radio i rzeczywiście na samym początku, w pierwszej połowie pierwszej dekady tego wieku, więc 22 lata temu, tak, rzeźnia pojawia się w piątki. Ale to już dawno temu przeprowadziła się na niedzielę, bo wiadomo, że dzień nieświęty należy przeklęcić, więc rzeźnia jest w niedzielę. No dobra, pogadałem, to wracamy do albumu Obscure Horizons i 2 single, które były wcześniejsze od Colors Fade, czyli Lament for the Hollow i Existing to Expire.

Jan Rehenberger dołączył jako perkusista w 2020 roku, a Niklas Telavuori rok później, w 2021, do składu The Eternal. No i tak właśnie od tych kilku lat ta australijska formacja ma fińską sekcję rytmiczną. To były trzy w sumie single zapowiadające album Obscure Horizons, w kolejności na samym początku audycji Colors Fade, potem Lament for the Hollow i przed momentem Existing to Expire. Moi drodzy, co dziś w audycji? W Ars Extrema Trykołak ponownie zabierze nas na Wyspy Brytyjskie. Ponownie sięgniemy w odmęty brytyjskiego hardkorowo-punkowego undergroundu z połowy lat 80. Dzisiaj formacje Carnivorous Clan, Wound i The Varukers oraz koneksje pomiędzy tymi zespołami. Przypomnę we fragmentach też dwie sierpniowe jubilatki, 30-latki: Brave Murder Day, Katatonii i Oktober Rust Typo Negative. Poza tym mam dla was zaproszenia na warszawski koncert Sawatasz, krakowski koncert Testament i krakowski koncert Agnostic Front. Także w stosownym momencie zadania konkursowe się pojawią w wątku audycji na Facebooku i oczywiście wypaplam je też na antenie. No dobra, to przechodzimy do kolejnego wykonawcy. To jest formacja Wailing Storms z północnej Karoliny, a wytwórnia Season of Mist całkiem niedawno wypuściła ich, niedawno, czyli 10 lipca, przed miesiącem, wypuściła ich najnowszy krążek zatytułowany The Arsonist, czyli podpalacz, album nagrany w maju ubiegłego roku w studiu Earth Analog. No i przed nami dwa numery: Dead End i tytułowy The Arsonist.

To była formacja Wailing Storms, krążka The Arson Instruments z północnej Karoliny. Przenosimy się do Bostonu, do Massachusetts. Przed nami formacja Final Gasp, która w lutym tego roku nakładem wytwórni Relapse Records wypuściła swój drugi album zatytułowany New Day Symptoms i z tego krążka dwa utwory The Apparition i Burials of Birth.

To byli Bostończycy z Final Gasp z albumu, który ukazał się w lutym, New Day Symptoms. Moi drodzy, co do maila z zapytaniem o rzeźnię w piątek, to tutaj Paweł zgłosił taką prowokacyjną propozycję. To mogłoby być tak, że poniedziałek, czwartek ma kakofonia, a piątek, niedziela rzeźnia. Jestem pewien, że wiele osób byłoby bardzo zadowolonych. Możesz przeczytać na antenie, co niniejszym uczyniłem. No dobrze, no to teraz odczytam pierwsze z dzisiejszych zadań konkursowych. Dwa podwójne zaproszenia na wyprzedany koncert Sabotage Nevermore Armored Saint, który odbędzie się 11 sierpnia, więc w najbliższy wtorek w Warszawie w klubie Progresja. No i zadanie jest następujące. Jaki tytuł nosi ostatni studyjny album Sabotage? Jaki tytuł nosi ostatni studyjny album Sabotage? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie Sabotage, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1.45. Życzę powodzenia. A przed nami Requiem in White, czyli ostatni z pierwszych oryginalnych amerykańskich zespołów gotyckich. To jest formacja, uwaga, uwaga, która powstała w 1985 roku w Bostonie. Więc początkowo dalej jesteśmy w Bostonie, ale po jakimś czasie przeprowadziła się do Nowego Jorku, a swoją działalność zakończyła w roku 1994. No i teraz po 32 latach przerwy, a 30 latach niebytu, bo wznowili działalność w 2024 roku, w maju, dokładnie 21 maja, wytwórnia Circle Music wypuściła ich nowy album, który nosi tytuł, i tutaj uwaga, zerkam sobie, żeby niczego nie pomylić, nosi tu Visible Heaven, a jednym z singli, który ten krążek zapowiadał, był utwór Reckless in Misery.

Requiem in White, które po 32 latach powróciło z nowym albumem. A jeszcze wracając do tej anegdotki, co mówiłem, że w piątek Chart napisał, że dlaczego, co to się stanęło, dlaczego żeni po 23 nie ma, dzisiaj jest i słucha, właśnie się zameldował. Moi drodzy, drugie zadanie konkursowe na dziś, biletowane, to również dwa podwójne zaproszenia na polski koncert w ramach letniej festiwalowej, letniej festiwalowej trasy Testament, i tutaj Armored Saint i Metal Church będą wspierały Testament, a ten koncert 13 sierpnia w krakowskim klubie Studio. No i zadanie jest następujące: ile koncertowych albumów ma w swoim dorobku Testament, ile koncertowych albumów ma w swoim dorobku Testament. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl, w temacie wpisujecie Testament, w treści odpowiedź oraz wasze dane, deadline 1:45, powodzenia. Jak widzę, nie tylko, że tak powiem, Pawłowi się ten postulat rozszerzonej obecności rzeźni na antenie piątek, sobota, niedziela spodobał, bo dzień dobry, do widzenia, również w poście tutaj w wątku audycji taki wniosek zgłosiło. No dobra, to co przed nami, no dalej Stany Zjednoczone, tym razem gdzie my jedziemy? Jedziemy do Denver, w stanie Colorado, i przed nami formacja Chemist ze swojego najnowszego albumu zatytułowanego Chemist. Jest to piąty krążek w dorobku tejże formacji, a ukazał się on 12 czerwca nakładem wytwórni Nuclear Blast. No i przed nami Invocation of a Dreamer i potem Guild Chambers. Oba te numery były singlami, które zapowiadały płytę.

0: Chemis z albumu Chemis, to piąty krążek w dorobku tejże formacji z Denver, album wydany w czerwcu przez wytwórnię Nuclear Blast. No i moi drodzy, rzutem na taśmę klejącą wrzuciłem jeszcze ostatnie zadanie konkursowe, podwójne zaproszenie do wzięcia na Agnostic Front, Slavenkunst i Minor God, 13 sierpnia, Kraków Hype Park. I zadanie troszkę przewrotne, trzeba uważać, jaki tytuł nosi więzienny album Agnostic Front, jaki tytuł nosi więzienny album Agnostic Front, ale myślę, że dla fanów Agnostic to nie będzie problem. Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie AF albo Agnostic Front, jak wam łatwiej. W treści odpowiedzi oraz wasze dane, deadline to 1:45. Życzę, moi drodzy, powodzenia. No i to jest komplet dzisiejszych zadań konkursowych. A za chwileczkę, tuż po północy, felieton Ars Extrema, tradycyjnie przygotowany przez Tryłkołaka. No i dziś, moi drodzy, ponownie zawitamy na Wyspy Brytyjskie. Będzie połowa lat 80. Tryłkołak tutaj odsłoni nam tajemnice kolejnych trzech brytyjskich formacji hardkorowo-punkowych z tamtego okresu. To będą zespoły Cadaverous Clan, Wound i The Rookers. No i tutaj jest też taki myk, jak to się mówi, że te wszystkie zespoły łączą nazwiska kilku muzyków, którzy się przez nie przewinęli w różnych, jak to się mówi, konfiguracjach personalnych. Ale są właśnie muzycy, którzy zaznaczyli swój udział w każdym z tych zespołów. No i o nich właśnie za chwileczkę wam Tryłkołak będzie tutaj bajał.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
2: Hey, this is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Witajcie. 20 km od Birmingham znajduje się angielskie miasteczko Lakefield, mające powierzchnię 14 km2. To jest mniej niż moja dzielnica, warszawskie Powiśle. Stamtąd pochodzi Damien Thompson, bardzo utalentowany gitarzysta, który swoją karierę rozpoczął w 1980 roku, dołączając do kapeli Wrong Attitude, założonej przez o wiele bardziej doświadczonego Marka Harrisona, bębniarza, który współtworzył od 1976 roku punk rockowy zespół The Benny Tommy Band.

koniec 1981 roku Mark i Damien zmienili nazwę swojej kapeli na Cadaver's Clan, mając w składzie basistę Davida Wrighta i wokalistę Stuarta Goldie. Grali punka, inspirując się twórczością grup Blitz, The Partisans i Crass. Niestety, ten zespół istniał tylko półtora roku, ale pozostawił po sobie dwie taśmy. Siedmioutworowe debiutanckie demo, zarejestrowane w 1982 roku, oraz 11-utworowe, nagrane rok później.

Jeszcze w 1982 roku Damien ze swoim kumplem perkusistą Andym Bakerem założyli grupę Woland, której repertuar był mocno inspirowany brzmieniem Discharge. Razem z basistą Ianem Cartwrightem i wokalistą Wayne'em Freaky Freemanem zarejestrowali dwie 8-utworowe taśmy demo. Pierwszą w 1982, drugą w 1983 roku. Na tej ostatniej demówce Woland zarejestrowało dwa znaczące utwory, Neglected i No Escape, które rok później pojawią się na 12-calowej płycie Another Religion, Another War, firmowanej przez już wtedy bardzo znaną kapelę The Verrucas.

Jesienią 1983 roku The Rockers przeżywało kryzys, bowiem wszyscy muzycy, poza twórcą i frontmanem Anthonym Rattem Martinem, opuścili jego szeregi. A zespół miał podpisany kontrakt z firmą Riot City, opiewający na 3 wydawnictwa, z którego na razie zrealizowano tylko 2. Debiutancki album Bloodsuckers i singiel Die For Your Government. Ponadto The Rockers bardzo dużo koncertowało. W tej sytuacji dołączenie do składu Damiena i Andy'ego stało się koniecznością. Za bas natomiast schwycił Mark Briscoe, kumpel Ratta z Warwick, dzielnicy Leamington Spa, gdzie w 1978 roku narodziło się Varukas, po naszemu brodawki.

zestawieniu Red, Damien and the Mark, The Workers zarejestrowało w studiu Rich Beach epkę Led to Slaughter i wspomniany mini-album Another Religion, Another War. 20 kwietnia 1984 roku podczas koncertu w Birmingham w klubie Adam and Eve Red i Damien poznali basistę Tony'ego Mayer, który dorastał tam na przedmieściach Stourbridge. W 1980 roku założył kwartet Final Attempt, który po roku zmienił nazwę na Innocent Victims, głównie ze względu na wokalistkę, którą została Linda Tam Simpson. Dwa utwory, No Hope for the Future i Never Again z repertuaru Final Attempt, zostały zarejestrowane ze zmienionym tekstem przez The Workers na single No Hope for the Future. Następnie, na początku maja, zespół ruszył do Francji na 5 koncertów.

Jeszcze wiosną 1984 roku Deva Rookers zarejestrowało dwa numery na składankę We Don't Want a Fucking War, United We Stand oraz Stop the Killing w zestawieniu Red, Damien and Tony. Składankę firmowała Fightback Records, sublabel Motorhead, założonej przez muzyków anarcho-krowej grupy Conflict. Wtedy w planie było letnie europejskie tournée Conflictu z Deva Rookers, jednak ostatecznie na trasę pojechało Mau Maus. Przed tournée, wczesnym latem, znowu w studiu Rage Beach, Deva Rookers zarejestrowało trzy kompozycje na niemiecką składankę We Don't Need Nuclear Force, wydaną w pierwszym nakładzie jako longplay i epkę.

dostać utwory Blood Money, Seek and Destroy i We Have the Right były ostatnimi, jakie zarejestrował wspomniany kwartet w składzie Red, Damien, Andy i Tony, albowiem po bardzo wyczerpującym europejskim tournée z Mau Maus po Niemczech i Holandii, Damien i Tony zdecydowali się opuścić The Varukers i założyć zespół Sacrilege, do którego zaprosili kumpla Damiana, perkusistę Liama Pickeringa, a na wokal kumpelkę Tony'ego Linda Tam Simpson. The Varukers znowu zostało przerzedzone. Pozostał w nim Red oraz Andy Baker, który zwiedziony obietnicami Royal Seed Records reanimował Warwound, przygotowując jego trzecie demo. Jednak animuszu starczyło tylko na skomponowanie jednego nowego kawałka i coveru This Church Never Again. Zaś resztę demo wypełniły stare utwory. Do usłyszenia.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Moi drodzy, tak się przedstawiał dzisiejszy odcinek, brytyjski odcinek Ars Extrema. Poznaliście trzy formacje: Cadaverous Clan, Clan Wound i The Rookers. Kolejne wydanie za tydzień, a my przechodzimy do naszej perły z kalendarza, czyli jubilatki 30-latki, Typo Negative, album October Rust, płyta wydana 20 sierpnia 1996 roku. To wszystko pewnie przez tą korwetę z lat 60., która tam się pojawia w tekście. 20 sierpnia 1996 roku, Roadrunner Records, album, który dotarł do 42 pozycji na liście Billboard 200, album, któremu towarzyszyły trzy teledyski: Love You to Death, My Girlfriend's Girlfriend i Cinnamon Girl. Krążek dedykowany Shane'owi Lassenowi z The Electric Hellfire Club. No i jeżeli chodzi tutaj o, że tak powiem, listę płac, to chociaż Johnny Kelly jest wymieniony jako perkusista, to tak naprawdę jego udział ograniczył się do partii wokalnych, bo wszystkie ścieżki perkusyjne zaprogramował Josh Silver, klawiszowiec Typo Negative, a jednocześnie producent tegoż właśnie albumu. Moi drodzy, ja do dzisiejszej tak zwanej jubileuszowej przypominającej prezentacji, tej, że tak powiem, zdmuchującej kurz zapomnienia, może nie, bo to jest album doskonale pamiętany, przez wielu uznawany za opus magnum w twórczości Typo Negative, wybrałem trzy utwory: Be My Druides, Green Man i Red Water, Christmas Morning.

To była pierwsza z dzisiejszych pereł z kalendarza, Typo Negative October Rust, album, który ukazał się 20 sierpnia 1996 roku nakładem wytwórni Roadrunner Records. Moi drodzy, a do końca tej godziny przed nami jednoosobowe hordy, czyli projekty w sumie solowe, ewentualnie realizowane z udziałem muzyków sesyjnych. No i na początek izraelski Defile Embrace, a właściwie Matan Kader, który jest właśnie mózgiem tego całego projektu. Matan ma na koncie dwa albumy, Whisper of Forest, wydany w 2022 roku, i The Nether Earth, wydany w 2024 roku. A w tym roku pojawiły się już dwa single, Solace i Soul of a Swan, zapowiadające album numer 3, który zostanie wydany przez ukraińską wytwórnię Another Side Records, i album będzie nosił tytuł Defile Embrace, po prostu tak jak zespół, a przed nami single Soul of a Swan.

To był Defiant Embrace, a my teraz lądujemy w Portugalii i przed nami Alchemista. To jest solowy projekt portugalskiego muzyka, który nazywa się Pedro Serpas. Pedro działa pod szyldem Alchemista od 2017 roku. Ma w dorobku 4 albumy, wszystkie o portugalskich tytułach. Entria Emocjao e Rauzao, Cinzas, Jagiem i najnowszy Kontraste. Kontraste ukazał się 29 maja w wyniku kolaboracji Selvaraja Records i Prophetical Productions. Jeżeli chodzi o realizację tego krążka, to gościnnie w utworze, który nosi tytuł Forjado na Dor, czyli wykute w bólu, jak to się z portugalskiego tłumaczy, to tutaj gościnnie w tym utworze zaśpiewała Rita Correa. To jest wokalistka związana z formacją Smooth Garage. Dodatkowo Rita pojawia się też w utworze The Mermaid and Fisherman. To jest to jest angielskie tłumaczenie, czyli syrena i rybak i syrena, właściwie syrena i rybak, a jeżeli chodzi o portugalski, to zaraz to, co to jest? A Sereia o Pescador, o właśnie, tak jest w oryginale, z grubsza, moim łamanym portugalskim, którego wcale nie znam. No dobrze, no to sięgnijmy po Forjado a Dor, czyli na Dor, czyli wykute w bólu, i przed nami Alchemista z albumu Kontraste.

To była formacja, to był projekt Alchemista z gościnnym udziałem Rity Corelli. Czy jej wokal kogoś wam nie przypominał momentami? Bo mi bardzo Anneke van Giersbergen z The Gathering. Bardzo podobna barwa głosu. Dobrze, moi drodzy, to Portugalia ciąg dalszy i chyba najsłynniejszy obok Muspel przedstawiciel tamtejszej sceny gothic metalowej, formacja Heavenwood, dowodzona przez Ricardo Diaz dos Santosa. On jest w tej chwili, że tak powiem, jedynym stałym elementem tegoż muzycznego przedsięwzięcia. No i Ricardo po 10 latach milczenia, albowiem poprzedni album The Tarot of the Bohemians miał swoją premierę w roku 2016, przygotował w tym roku The Tarot of the Bohemians Part 2 i premiera tego albumu miała miejsce 12 czerwca właśnie. No to przed nami dwa utwory. W tej godzinie Death, a po jinglu, po kukułce na ostatnią godzinę The Moon.

było Heavenwood, to nie mogłem zamknąć Moonspella, The Great Wolf in the Sky, z wydanego w maju tego roku albumu Far From God. Moi drodzy, to teraz z Portugalii przenosimy się na Wyspy Brytyjskie i w 2017 roku wystartowała tam formacja Guthrie w miejscowości Halifax, powołana do życia przez byłych muzyków My Dying Bride, już o tym wspominałem, Sean Taylor Steels perkusja i Hamish Glencross wokale, gitara. Na basie mamy tutaj Boba Króla, wokale i klawisze obsługuje małżonka Hamisha, Catherine. No i mamy jeszcze drugiego gitarzystę, który dołączył w 2024 roku, Chrisa McLaughlina. Ta formacja zrealizowała swoją pierwszą trylogię albumów. To jest taki koncept, który został właśnie podzielony na trzy części. Reflections, Distortions i ten najnowszy Projections, który ukazał się w maju tego roku nakładem Profound Lore Records. Przed nami Truth in My Own i Jewels.

To był Gulfstream z krążka Projections, a my teraz szybki skok do Skandynawii i przed nami Evignat z albumu Vacatimen, wydanego w lutym tego roku przez Wormhole Death.

No i moi drodzy, przed nami druga z dzisiejszych pereł z kalendarza. Catatonia Brave Murder Day, album wydany 1 sierpnia 1996 roku przez Avantgarde Music. Pierwszy nakład poszedł do tłoczni bez masteringu. To zostało poprawione dopiero 10 lat później przy reedycji, pod którą podpisała się Peaceville Records. Jeżeli chodzi o układkę też pierwszego tłoczenia, to miała ona purpurowe logo, które było praktycznie ledwie widoczne. Dopiero w późniejszych tłoczeniach ono stało się czarno-białe, także odróżniało się od tych właśnie okładki w takich kolorach purpury przygotowanej. No i co, moi drodzy? Materiał nagrany i zmiksowany w lipcu 1996 roku w Unisound Studio. No i przed nami Brave Murder Day.

była formacja Katatonia, Brave Murder Day, pierwsze trzy utwory z tegoż albumu, to była nasza perła z kalendarza, płyta, która skończyła 30 lat, no i na zakończenie, moi drodzy, premiera, która nastąpi w najbliższy piątek, 14 sierpnia, nakładem wytwórni Season of Mist, solowy projekt założyciela Manes i Lethe, Tora Helge Skeja, nosi nazwę Holistic przez 3S. No i to jest album, na którym pojawia się śmietanka norweskiej sceny. Zaproszono tutaj do współpracy nad tym dziełem. Album będzie nosił tytuł Chapter 1 This Endless Solitude, a promuje ten album utwór Rhythm of Silence. My słyszymy się za tydzień o 23:00. Cześć!